wygrać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym sercu. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać

0: Reklama.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
0: I w reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Czwartkowy poranek w Jeleniej Górze zapowiada się dość chłodno, z temperaturą

0: Sięgającą 9 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale ciśnienie pozostanie stabilne. Wiatr będzie tylko delikatnie muskał nasze twarze. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, co może przynieść trochę komfortu. Jutro jednak słońce schowa się za chmurami, a temperatura nie przekroczy 15 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest szósta, niosę SK2 Anna Łobocka. Za nami kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykańskie siły przeprowadziły naloty na Iran, celując w systemy łączności oraz stanowiska obrony przeciwlotniczej. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w regionie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Z kolei amerykańskie dowództwo twierdzi, że tranzyt statków handlowych wciąż trwa. Do kolejnych nalotów odniósł się Donald Trump, prezydent USA zapowiedział, że zostaną one wznowione, jeśli Iran nie podpisze porozumienia. Przez blisko 9 godzin odpowiadał na pytania śledczych. Jarosław Kaczyński był przesłuchany w związku ze śledztwem w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiSu został wezwany do prokuratury w charakterze świadka, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Rzecznik prokuratury przekazał, że przesłuchanie przebiegło w większości w dobrej atmosferze, było rejestrowane, w trakcie zarządzono kilka przerw, a protokół liczy 40 stron. Jarosław Kaczyński odpowiedział na wszystkie pytania, choć na początku zaznaczył, że samą prokurator, która mu je zadawała, uznaje za nielegalną. Prezes PiS nie rozmawiał z dziennikarzami ani przed, ani po przesłuchaniu. Z kolei mecenas Jacek Dibuła, czyli jeden z pełnomocników austriackiego biznesmena, który ma status pokrzywdzonego, uważa, że odpowiedzi Jarosława Kaczyńskiego były niewiarygodne i liczy, że ocena prokuratury będzie podobna.
2: Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka dla seniorów.
4: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
5: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
2: Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
2: Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali za Stalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Schärke-Tengbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W dwóch kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jakby nie patrzeć, 3 po 6.
9: Ciężko.
8: Ciężko ci się było. Ciężko było.
9: Ale
8: dzisiaj
9: będzie lekko.
8: No taką mam nadzieję.
9: Bo po to się ciężko wstaje, żeby dzień był lekki, mój drogi. Tak, i to jest prawda znana od wieków. Jeśli wam się też ciężko wstaje, to włączajcie radio SK2 i niech wam ziemia lepką będzie.
8: My sprawimy, że po prostu będziecie dzisiaj fruwać będziecie. Zobaczycie jeszcze.
9: I to na trzeźwo.
8: Ja nie grożę, no tak, tak.
1: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
9: Najlepsze polskie hity dodadzą ci skrzydeł. Pamiętaj o tym.

0: Tygrysy się w nas budzą od razu, jak słyszymy takie mocne gitary. Tygryski.
1: Tygryski, tygrysy, lwy, jaszczurki, kuny, jenoty. No. I tak dalej. Moi
0: pumby.
1: Drodzy, pumy też, tak.
0: Pumby.
1: Pumby też, tak.
0: Pumba.
1: Pumba się ze mnie wczoraj się obudził wieczorem 10 po 6.
0: Zauważyłeś, że Pumba mówi cały czas, jakby był na takim wzdęciu?
1: Widziałeś, jak on wyglądał? Widziałeś, jak on wygląda, mój drogi?
0: No dobrze, ale nie o bajkach dzisiaj. 10 po 6, mamy nadzieję, że będzie jak w bajce w czwartek 11 kwietnia, miałem mówić, nie wiem czemu, czerwca. Dzień dobry raz jeszcze, dzisiaj dzień zabawy w kalendarzu, o, dzień proszę. Rysia. I dzień komornika sądowego, takie święta są na dzisiaj jak coś. Ale chciałem powiedzieć, że ciężko się wstawało.
1: To po pierwsze, natomiast ja mam to szczęście, że ja mam swojego tutaj zacnego przyjaciela Wajdę, który jak do mnie zadzwonił dzisiaj z rana, bo jest coś takiego. Budzik może na mnie nie zadziałać. Ja mogę spać twardo, budzik może wyć na cały dom.
0: No.
1: Ale wystarczy, że napiszesz mi SMS, stary, dopiero się obudziłem i mogę być na styk. I ja już stoję na nogach.
0: No właśnie.
1: Na baczność.
0: Ale jestem, byłem na styk. I...
1: No był, ale wiecie, to jest coś takie, jest takie zdanie, które człowieka stawia na nogi. Jest no. lepsze niż budzik.
0: Może wy macie takie zdania, które was stawiają na nogi, o to dzisiaj zapytamy.
1: A może to nie są zdania, może to są... Inaczej, co sprawia, że jak nawet jak jesteście totalnie zaspani, to widzicie, słyszycie, czujecie coś i od razu człowiek nabiera werwy i ochotę do życia.
0: No to tak, na pierwszym miejscu nie powinien być budzik, tak?
1: Nie.
0: Powinien być, mówię, nie jest.
1: A nie powinien?
0: No, a na drugim miejscu żona mnie budzi.
1: Aha.
0: I na trzecim miejscu to musiałbym telefon do Jarząbka odebrać, że ja też się spóźnię. I wtedy może jakimś cudem bym zdążył.
1: No, to mogłoby być grube. Co sprawia, że stajecie na baczność z samego rana? 726-826-826 albo Messenger, zapraszamy. SK2.
0: A wiesz, jak leci mój budzik?
1: Może ktoś się będzie chciał pochwalić swoim budzikiem na przykład, to zapraszamy.

0: śpiewaków chciałem zachęcić. Jak ktoś umie zanucić swój budzik, tak jak ja umiem zanucić swój budzik,
1: no,
0: to zapraszam. Też chciałbym usłyszeć, jak ktoś z was nuci budziki.
1: Tararam, tam, tararam, tam, tararam, tam, tam.
0: Naprawdę taki budzik masz?
1: Nie.
0: No, to...
1: Ale chciałem może...
0: Zabłysnąć
1: chciałeś.
0: Dobrze. Ale na razie o tym, co was tak budzi poza budzikiem bardziej, bo to takie tematy są bardziej budzące. Mikołaj z nami, dzień dobry.
2: Ja,
0: cześć Mikołaju, ty masz jakiś patent? Jak
1: budzik... Masz taki Mikołaj ma taki budzik, który postawi każdego, znaczy, każdej porze dnia i nocy.
0: Budzik nie daje rady, powiedzmy, żona nie daje rady, wszyscy wodą cię ochlapują, nie daje rady, a co daje radę?
2: Lepiej pomaga telefon od szefa, który będę w pracy.
1: Telefon od szefa, o który...
0: No. Czyli szef dzwoni, mówi, o której będziesz w pracy, a ty co mówisz, że jeszcze budzik ci nie zadzwonił? Co odpowiadasz wtedy?
2: To jest ta osoba, o której nie chciałbym mówić.
0: Dobra, to by było niecenzuralne. Okej, okay, rozumiemy. Ważne, że szef jest tak dobry jak nikt.
1: Ale to jest nieprawdopodobne, że szef dzwoni do swojego pracownika.
0: Bo jest dobry jak nikt.
1: Tak. Czule go całuje w uszko.
0: W łóżko.
1: Wstawaj, mój drogi.
0: Na pewno tak mówi.
1: Wstawaj, przyjdź, mam dla ciebie pieniążki do zarobienia.
0: Tak.
1: Chodź. SK2.
0: Do Mikołaja lecą gadżety, dzięki Mikołaj, 726-826-826 lub Messengerę, że tak się wyrażę. Co was budzi lepiej niż budzik?
1: Tak.

0: 25 minut po 6:00 my tu z tematem do was, co was budzi lepiej niż budzik, a tu wy jeszcze żyjecie wczorajszym tematem, który był poruszany na antenie.
1: Magda z Messengera, proszę bardzo.
2: Dobry. Ja do pana, który gniecie poduszkę przed snem.
1: To ja.
2: Chciałam powiedzieć, że ja wczoraj wieczorem gniotłam poduszkę przed snem.
1: Brawo.
2: I stwierdziłam, że bez względu na to, jaki dzisiaj będzie temat, to wam to powiem.
0: Okay.
2: Bo z całą stanowczością stwierdzam, że to jest absolutnie normalne. Mało tego, ja na to mam jeszcze wytłumaczenie, które po prostu powoduje, że nie da się nie gnieść poduszki.
0: Aha.
2: Otóż moja poduszka jest z pierzy i one się zbijają w takie kubki w środku. Jak można iść spać bez rozbicia tych kubek, żeby pierze były równomiernie rozłożone po poduszce? No nie da się jej spać. To jest bardzo normalne, że się gniecie poduszkę. Gniećmy poduszki wszyscy. Dobrego dnia.
0: Pięknego dobrego dnia, Madziu. Ładny apel. Jarząbku, za wczoraj jesteś wytłumaczony, bo miałem pewne wątpliwości jeszcze, ale jesteś wytłumaczony. Niech ci będzie, że to normalne.
1: Poduszka to jest piękny przyrząd, prawda? Nie dość, że można ją wygnieść, to ma jeszcze cztery rogi, a wiadomo, że jak cztery rogi, to karniak.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No więc do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
20: Dziś rano w Jeleniej Górze możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wyniesie około 10 kresek.

0: Dziś rano w Jeleniej Górze możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wyniesie około 10 kresek. Wiatr będzie słaby z zachodu, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Jakość powietrza jest dobra, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 18, pokażą 16 kresek, a przelotne opady mogą się utrzymać. Zostańcie z SK2 po kolejne polskie hity.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Więcej o tym w newsach o 7.00. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.

0: dziwne, że te przepisy zmienili z tymi tablicami, że nie trzeba zanosić, jak się używa na autokupi. To nie jest tak, że ludzie się utożsamiają ze swoim terytorium?
1: No. A terytorium?
0: No, jakieś WJ albo KR.
1: Oczywiście, że tak. WWL na przykład, trochę spod byka patrzy na WGR na przykład,
0: no,
1: nie?
0: No widzisz, no właśnie, no właśnie. 31 minut po 6. Dzień dobry.

0: 22 minuty zostały nam do 7. To oczywiście była Monika Lewczuk. Za chwilę Kult w Radiu SK2. My dalej przeglądamy dla was to, co najważniejsze w tym kraju. To, co prasa pisze na pierwszych stronach gazet.
1: Co pisze?
0: Super Express dzisiaj o tajemniczej kuracji Wałęsy.
1: O, gdzie toż się teraz wybrał nasz były prezydent?
0: Lech Wałęsa się kuruje. No jakby nie patrzeć, jest zdjęcie. Lech Wałęsa moczy nogi w misce. Co prawda takiej ekskluzywnej, ale misce.
1: No czy nogi w misce, proszę bardzo. To co z niego za elektryk? To on nie wie, że kabel i woda to niebezpieczne połączenie?
2: SK2.
0: No rzeczywiście chyba elektryczna. Jakieś tam bąble są, jakieś para jakieś.
1: Pamiętajcie, nigdy kabel, nie wkładamy kabla do wody. Jak on się mył przez te lata?
0: Dobrze, żadnego opiekacza tam nie wrzuca do środka, czy wiesz? Czy suszarki?
1: Moi drodzy, 38 po 6.

0: nigdy nie przeminął, nigdy
1: nie ma tak. Nie ma tak, że nie przemija. Przemija czas. Mamy już 11 minut do godziny 11. Ale mamy jeszcze 11,5 minuty do godziny 7. Chciałem powiedzieć 8.
2: Przemień kasetę. Jeszcze raz.
1: Nie, jest 11,5 minuty do godziny 7.
2: Dobrze, dobrze. Jak twój budzik tak działa jak ty, to ja się nie dziwię, że on cię nie budzi. Co innego lepiej budzi niż budzik, to pytanie na dziś i Messenger się odezwał.
3: Ja a propos tego budzika, no, który najlepiej działa na mnie, w moim przypadku jest to mail od księgowej z wysokością ZUS-u i podatku. No, nic tak nie działa. Pozdrawiam wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność.
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy prowadzą swoją działalność, ale uważajcie, ci, którzy prowadzą swoją działalność, to jest zgubne, jak słyszeliśmy przed chwilą na załączonym obrazku. Bo tak ludzie jest. Są za bardzo pochłonięci pracą.
1: Nie, nie, to nie jest zgubne. Przecież to jest świetna umiejętność.
2: Za bardzo pochłonięci jesteście pracą.
1: Czytać maile przez sen?
4: SK2.
2: I się nimi budzić?

0: Tak sobie podglądam, co będzie w newsach, żebyście wiedzieli, już mieli taki przedsmaczek.
1: A już za 4 minuty już.
0: Tak, 7 i wtedy newsy. Będzie tak, będzie Kierwiński.
1: To jest ten odpływ głosu tego słynnego.
0: Tak, no. Minister, będą czołgi i będzie jakaś tragedia.
1: Aha. No to przynajmniej te dwie pierwsze informacje dają nadzieję na to, że jakaś lufa będzie w newsach.

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Dziś rano w Jeleniej Górze możemy spodziewać się przelotnych opadów, a termometry pokażą około 10 kresek. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy mieszkańców. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a słońce będzie próbowało przebić się przez chmury. Wieczorem znowu możliwe są przelotne opady, a temperatura spadnie do 16 kresek. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Jest 7, newsy SK2, Anna Łobocka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności wczorajszej tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby. Ofiary to 12-letni chłopiec i jego ojciec. Obaj przyjechali tam na wycieczkę, mówi Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich.
12: 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
11: Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiSu o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa MSWiA stanął premier Donald Tusk. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
13: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
14: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
13: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
15: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
13: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
11: Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych, mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa.
16: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
11: Przypomnę, warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzeńskiego.
17: Na program zapraszam.

0: A jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport. Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem mecz otwarcia mundialu. Meksyk zagra z RPA. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 3:07, a propos tego meczu jeszcze Portugalii, to jest nagłówek w prasie. Ronaldo wciąż ma w sobie głód sukcesu.
4: Mnie to nie dziwi, ty widzisz jak on wygląda? Zobacz jaki on chudy jest, nie? No. Pasztetowej by zjadł, to by głód od razu minął.
3: Ciebie na mundial powinni wysłać.
4: Oczywiście,
3: ty nigdy
4: tak.
3: Nie czujesz głodu.
2: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2.
4: Tylko, że ja się w kadrze nie mieszczę.
3: Dobrze mieć poczucie własnej wartości.
4: Oczywiście,
3: prawda?
4: Że tak, a dlaczego by nie? Dzień dobry!

0: I od dawna to wiem.
1: Ciągnie cię do mnie? I od dawna to wiesz?
2: No coś mi przyczepiłeś do nogi.
1: Nie może żyć Wajda bez Jarząbka, Jarząbek bez Wajdy. Taka prawda.
2: Zakład?
1: Zakład?
2: Zakład?
1: O co?
2: O nie wiem co, o co, nie wiem. A jak pójdziesz na urlop, to co ja zrobię bez ciebie?
1: No właśnie, no widzisz, czyli już wygrałem zakład.
2: No tak. Posłuchajcie, nareszcie śpiewa też Kuba i Kuba, nareszcie śpiewa też Wiktor Warigula i Dry School, dlatego że to oni przeskoczyli męskie granie Orkiestra 2020.
1: Przeskoczyli?
2: Przeskoczyli, to jest 1-2, ale męskie potrafią. Granie dopiero na numerze 3.
1: Dobra, dobrze, że Duplantis nie jest na liście naszej, bo by przeskoczył wszystkich, on tam skacze na 3. piętro. Spokojnie.
2: Dlatego żeśmy go nie wzięli, ale macie 20 innych kawałków, na które można głosować. Wchodzicie na sk2.pl, oddajecie plusik, jeżeli coś wam się podoba, minusik, jeżeli coś wam się nie podoba. Są też propozycje na przykład, czyli kawałki, które mogą zabłysnąć w naszej gorącej polskiej 20.
1: Jeśli chcecie, żeby któryś z tych kawałków zabłysnął, no to macie czas do jutra, do późnego popołudnia. Lista przebojów. Gorąca Polska 20 w Radiu SK2 o 18 w imieniu Łukasza Zduńczyka serdecznie was zapraszamy i odsyłamy na stronę, tam głosowanie.
2: W propozycjach jest deszcz, zobacz.

0: Pan Krzysztof Zalewski w Radiu SK 2, 18 minut po 7. Co działa lepiej niż budzik?
1: Jaka nóżka wyleje olej na przykład? Musisz posprzątać.
0: W łóżku.
1: W łóżku.
0: No, to od razu się obudzisz. No.
1: No ale co według was działa lepiej niż budzik? Dzwonicie na 726-826-826.
2: Witam.
0: Witamy.
2: Wy macie dzieci i pytacie, co działa lepiej niż budzik?
0: Tak.
2: Panowie, doskonale to wiadomo, że nic tak nie działa jak dziecko, które cię o 6 rano puknie w głowę i powie tatuś, tatuś, albo pies, który właśnie przypomni mu się o 5 czy 5:30, że no on musi iść na spacerek. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. Ja psa nie mam, a na dzieci się uodporniłem.
1: Tak,
0: tak. Jak na budzik.
1: Tak, bo coś w tym jest, prawda, że najlepiej na dzieci uodparnia rodzicielstwo.
0: I tu powinno być teraz takie...

0: Odwrotnie, najpierw nam się nie chciało, teraz nam się chce, bo
1: nie wszystkim.
0: Jest system kaucyjny i niektórzy się wzbogacają i nawet nie tylko, że oddają te butelki, ale na TikToku zarabiają, bo są trendy, a za trendy się zarabia. Polowanie na butelki kaucyjne to trend na TikToku, zyskał popularność, polega na zbieraniu plastikowych butelek i puszek w celu odzyskania kaucji, a jeden z influencerów pokazał, jak po festiwalu zebrał kilka worków butelek i puszek, zarabiając na nich ponad 600 zł i nie wspomnę o wyświetleniach i o tym, ile zarobił z TikToka. Znaczy,
1: jeżeli ja dobrze rozumiem, to co, oni chodzą i nagrywają, jak zbierają puszki po
0: i
1: parkach?
0: Wrzucają, tak? Wrzucają do TikToka i to z trendem.
1: Zobacz, tyle lat musiało minąć, tyle lat minęło i okazuje się, że każdy kloszard to nie kloszard, to trendsetter. Esk.

0: Autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka z Nałęczowa.
3: Rogal Świętomarciński z Poznania.
4: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
4: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze, Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: W Jeleniej Górze poranek zacznie się pod chmurką, a termometry pokażą 11 kresek. Wiatr będzie słaby ze kierunku zachodniego, a jakość powietrza utrzyma się na dobrym poziomie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 18 stopni, ale nie zapomnijcie parasolek, bo mogą pojawić się przelotne opady. Wieczorem zrobi się nieco chłodniej, z 16 stopniami na termometrach i możliwym przelotnym deszczem. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Jeleniej Górze wracamy do polskich hitów.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód.

W kierunku Przemyśla samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. Przypomnę, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. Napastnik usłyszał już zarzuty. A na koniec Nowy Jork, który szykuje się na załamanie pogody. Możliwe będą gradobicia, podtopienia, a nawet tornada. Odczuwalna temperatura może wynieść aż 39 stopni Celsjusza.

0: 22 minuty. Zostały nam do godziny 8. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2 zapewnił teraz Artur Gadowski. Za chwilę Ola Kędra ze swoją nowością, a my patrzymy na to, co wyprzedaje Tatrzański Park Narodowy.
1: Okazja, moi drodzy, okazja. Jeżeli ktoś chce mieć swoje Lamborghini, to zapraszamy. Tatrzański Park Narodowy ogłasza wyprzedaż swojej floty pojazdów, w tym właśnie unikalnego Lamborghini z 2004 roku.
0: Wszystko byłoby pięknie, ładnie, gdyby to Lamborghini z 2004 roku nie było unikatowym ciągnikiem rolniczym o mocy 60 koni mechanicznych. Więc tutaj jest mylne troszeczkę to ogłoszenie, że Tatrzański Park Narodowy sprzedaje Lamborghini, ale okej.
1: Jak ktoś chce, to zapraszamy, można sobie pójść na tą licytację, prawda? Już jest nawet cena wywoławcza. Jak ktoś się zastanawia, ile kosztuje Lambo, to już mówimy, cena wywoławcza 18 800 zł. No promocja jak w mordę strzelił. 18 tysięcy za Lamborghini?
0: Zaciągnik Lambo. Tak. Kupisz takie Lambo na promocji i okazuje się, że nadaje się tylko do kopania ziemniaków.
2: SK2.
1: Ale podjeżdżasz takim pod dom, prawda?
0: Pod wieś.
1: Pod wieś i sąsiada można zaorać.

0: Pozdrawiamy wszystkich, którzy w korkach stoją do pracy. Sanach wam życzyła zielonego światła, żeby to jednak szybciej wszystko się odbywało. 12 minut do 8 zostało, jak ktoś się spieszy na 8 do roboty, informujemy.
1: I teraz pytanie do was. Można?
2: Można, proszę bardzo.
1: Proszę. Nie trzeba mieć papieru, żeby zarabiać grube pieniądze i być pilotem Boeinga 767, 777 i 787.
0: Na kapitana takich statków powietrznych trzeba mieć licencję, ale był sobie taki jeden kapitan linii powietrznych Air Canada.
1: To w Kanadzie jest.
0: No tak, jak sama nazwa wskazuje. Który przez prawie 17 lat prowadził te statki powietrzne, samoloty, w sensie te Boeingi, które wymieniał Jarząbek, bez licencji kapitana. Dopiero jorgnęli się, jak gość przeszedł na emeryturkę, jorgnęli się, że coś jest nie tak i że ktoś przez 17 lat woził ludzi bez licencji.
1: Też mi wielkie rzeczy, też 17 lat bez licencji. Ja od 30 lat korzystam z WinRara bez licencji.
0: Rozumiesz gościa, tak?
1: Rozumiem, doskonale. SK2.

0: To piosenka o naszych dzieciach. Nie będę słuchał już.
1: Jakbym słyszał, jakbym to słyszał,
0: prawda? Weź pokój posprzątaj, weź to zjedz, weź zejdź, weź nie stój tak blisko telewizora.
1: Ale to też dobrze o nich świadczy, bo jak zrobią taką karierę jak Ewelina Lisowska, to ja bym się nie obraził.
0: Dobra, jakich zdań rodziców nigdy nie chcieliście słuchać? To pytanie na dzisiaj do państw miast. I wchodzimy do gry, pisząc, jakich zdań rodziców zawsze nie słuchaliście.
1: Załóż czapkę. To było moje zdanie.
0: No widzisz, 726-826-826, zgłaszamy się SMS-owo lub na Messengerze. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu, gramy o prezent marzeń o wartości 500 zł po 8.

0: 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Dziś przed południe w Jeleniej Górze zapowiada się chłodno, z temperaturą około 11 kresek. Niebo będzie zasnute gęstymi chmurami, ale ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza dobra. Po południu może się zrobić mokro, bo przewiduje się przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 18 stopni. Jutro chmury nie odpuszczą, a słupki rtęci pokażą maksymalnie 15 kresek. W sobotę znowu może przelotnie popadać, ale będzie cieplej, do 18 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Łódzkiem na Krajowej 70 w Arkadii niedaleko Łowicza. Doszło do zderzenia busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze i prokurator. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Tę informację potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Sklimowski. Powiedz, co wiemy o tej wizycie.
10: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
9: Pokaz akcji służby i okazja, by zasiąść na fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie Głównej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na lotnisku Warszawa-Bemowa.
11: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
12: Dużo guzików jest. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałem się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
13: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
11: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
13: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
11: to może nie klikajmy lepiej.
13: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
9: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sport. Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków, a już dziś drugi mecz. O 14:00 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z trzech ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z trzech krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00.
14: Na program zaprosił

MK lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.

0: Jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czyli to już pewne, to już potwierdzone. Co prawda nieoficjalnie, ale jedzie na urodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezydent Polski.
3: Bardzo dobrze, że tam jedzie. On ich tam wszystkich poustawia.
2: Dobrze, czyli jakby musimy do tego wrócić, tak?
3: Koniecznie.
2: Nie omieszkamy nie skomentować tego, bądźcie z nami.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: 3 minuty po 8:00.

0: dzisiaj rozumiem.
1: My też już wszystko rozumiemy, zaczynamy łączyć kropki. 10 minut po 8 słyszeliśmy w newsach, że Karol Nawrocki jednak jedzie na urodziny Donalda Trumpa do USA.
2: 80. urodziny trzeba nawet dodać.
1: To nie byle jakie. Dostał zaproszenie, jedzie i to nieoficjalnie,
2: Wiecie, bo jak się urodziny robi w Polsce, prawda, to jest tort, który mama zrobiła ze świeczkami, to jest czasami piniata, teraz jest popularna, prawda, ale Donald Trump nie, tak nie świętuje.
1: Donald Trump musi mieć galę MMA UFC Freedom 250 na trawniku Białego Domu.
2: Proszę
1: i na
2: bardzo.
1: Tą galę właśnie chce pojechać Karol Nawrocki.
2: No, przygotowania do gali już są w toku, bilety są już porozdawane wśród żołnierzy.
1: No, wszystko gotowe.
2: Bilecik dostał nasz
1: ja tak czułem. Ja tak czułem, że jak jest gala, to musi być na Rocky.
2: On już jest
1: w przedbiegach.
2: Tak.
1: Nawrocki.
2: I startuje i poleci.
1: Nawrocki leci do Stanów, żeby im pokazać, gdzie pieprz rośnie, okej?
2: Okay? No, wróć, gdzie raki zimują, okej?
1: Okay? Ciekawe, czy już trenuje z tą wargą na boku. Come on, gonna fight, gonna fight, come on.
2: No i wy pamiętajcie, to, że Nawrocki leci, to jedna noga tak naprawdę, bo druga noga jest to, że cała impreza jest pod patronatem prezydenta Warszawy.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Będą się tam trzaskać po mordach.

0: mam już z kim.
1: Mamy z kim, wybraliśmy, będą grać.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
1: Asia i Michał. Michał i Asia, u kogoś strasznie szumi. Zaraz się okaże u kogo. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, możliwe, że u mnie już się zatrzymuje.
1: O, no to dobrze, dziękujemy. Asiu, przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, dziękuję.
1: Asia?
5: Tak.
1: Zatrzymałaś się? Słyszysz wszystko wyraźnie? No to dobrze, bo
6: dobra.
1: Ty pierwsza odpowiadasz.
6: Proszę głośno i wyraźnie. W prawo czy w lewo najpierw?
5: W prawo.
6: Prawo.
1: Jak ty delikatny z tym kończysz,
6: no delikatnie, no ja się z nim
1: póki
6: będę,
1: się nie zepsuje totalnie, tak? No. Pierwsza litera alfabetu się wylosowała, czyli litera A.
6: A.
1: 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Albania.
6: Miasto.
5: Augustów.
6: Znana postać.
5: Antoni Schwarzenegger.
6: Roślina.
1: Popraw tą znaną postać, no popraw.
6: No popraw.
1: Dawaliśmy ci szansę, żeby się poprawić, Asia. Jaki Antoni Schwarzenegger?
6: Macierewicza może kiedyś nazywałeś Schwarzenegger.
5: Ale przynajmniej was rozbawiłam.
1: No bardzo, Asiu, bardzo. Antoni.
6: Ty, ale poczekaj, może...
1: A może jest jakiś święty Antoni Schwarzenegger?
6: Czekaj, ja zobaczę.
1: Poczekaj, sprawdź ten orszak świętych, może jest jakiś Antoni Schwarzenegger.
6: Schwarzenegger? Antoni Schwarzenegger.
1: Może to jest tata Arnolda? Nie wiadomo.
6: Ty, a ja w ogóle myślałem, że on się nazywa jakiś Robin Schwarzenegger, a to Arnold. A.
5: Słuchajcie, ale tak z rana przynajmniej was rozbawiłam.
1: Bardzo fajnie.
5: To...
6: Nie, no spoko.
1: Asia, poczekaj, dwa punkty masz na pewno.
6: Ty, wiesz co, zrobimy tak, że jak Michał zdobędzie 4 punkty, to ja ci tego Antoniego zaliczę.
1: Żebyś miał 3, dobra? No. Michał, słuchaj, na razie masz 2 punkty do przebicia. W prawo, w lewo.
4: W lewo nie będzie.
1: W lewo, proszę bardzo. No, rzeczywiście coś z tym kołem jest nie tak. Ale dobra, kręci się jeszcze, zatrzymuje, nieźle. J, litera J.
6: Jak ja.
1: J jak ja.
4: J jak ja, tak?
1: 20 sekund, uwaga, państwo.
4: Japonia.
1: Miasto.
4: Jakarta.
1: Tytuł filmu.
4: Joker.
1: Imię.
4: Jan.
1: Roślina.
4: Jaśmina.
1: Potrawa.
4: Jogurt.
1: Zawód.
4: Informatyk.
1: Informatyk jest na i. Dobra, ale...
6: Informatyk.
1: Co?
6: Informatyk.
1: Dobrze, ale potrawa, jogurt niech będzie. Jaśmina? Nie tak. Znam się. Jest?
4: Jaśmina, tak.
1: Tak.
6: Potrawa, jaśmina, dobra. Jaśmin jest.
1: A Jakarta to miasto?
6: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i smsy.
1: A co?
6: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
6: No, zaliczam.
1: Bo?

0: Jaśmin mi jest.
1: A jak Karta to miasto?
0: No i teraz właśnie, posłuchajcie, bo jak życie znam, to pewnie zaczną się zaraz telefony i SMS-y.
1: A co?
0: Że Jakarta to nie miasto.
1: A Jakarta to miasto?
0: No, zaliczam.
1: Bo?

0: Meslowicz w Radiu SK 2.24 i pół minuty, taki będę dokładny, po godzinie 8. Rozglądacie się może, jak idziecie do pracy na różne narożniki ulic, w sensie te skrzyżowania, tam stoją często pod tymi plandekami i sprzedają.
1: Truskawki na przykład sprzedają.
0: Nie tylko.
1: Albo na przykład też pojawiły się już polskie czereśnie, nasze polskie czereśnie i sezon na nie jest krótki, uważajcie. I na początku niestety, ale ceny zwalają z nóg. 30 zł za kilogram.
0: Jak byłem młody, to czereśnie były tak tanie, że pestki to się wypluwało. Teraz będzie aż żal ich nie zjeść.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na formę Mentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ, Aleja Bricknera 46.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Dziś przedpołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Temperatura wyniesie około 12 kresek, więc warto mieć przy sobie parasol. Wiatr będzie słaby, ale na pewno go poczujecie, co może dodać chłodu. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpłynąć na wasze samopoczucie. Po południu sytuacja nieco się poprawi. Termometry pokażą 18 stopni, a deszcz ustąpi miejsca przejaśnieniom. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: 8.30, News SK2, Anna Łobocka. Trzeci najwyższy stopień alertu w południowo-wschodniej Polsce przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed silnym deszczem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Więcej o pogodzie i jej skutkach w newsach o 9.00. Dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6,43. To propozycja dla fanów nowoczesnych technologii w Lublinie. Będzie można nauczyć się, jak programować komputery kwantowe na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Od przyszłego semestru pojawi się nowy kierunek studiów podyplomowych – programowanie komputerów kwantowych. Właśnie ruszyła rekrutacja.

0: To ci, co przegonili tamtych, nie?
1: Kto kogo przegonił?
0: No ci przegonili tamtych w naszej gorącej polskiej, tak?
1: Tak, że
0: to oni.
1: Wiktor Waligura wskoczył za tego, za męskie granie.
0: Dobrze, dobrze. 21 minut do 9. Pora przenieść się w czasie. Mamy nasz kącik odkurzający, w którym czytamy wam, co pisała prasa, co pisał internet, jeśli już był, w zależności do którego roku się cofniemy. No tego, nie tego roku, co mamy, ale tego dnia. O to chodzi.
1: 11 czerwca, ale dzisiaj 2005 rok.
0: No to 20...
1: Wytłumaczyłem państwu wszystko?
0: 1 lat, no. Tak. Lepiej niż ja. Jest taki nagłówek. Kraje G8 anulują długi warte miliardy. Jak pisała agencja Al Jazeera 11 czerwca 2005 roku, 8 najbogatszych krajów świata anulowało długi 18 najbiedniejszym państwom świata.
1: No i z bólem serca przyjąłem ten fakt. Tak jest. Bo w tej 18 nie było państwa jarząbków.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Co się dzisiaj zaczyna? Dzisiaj wieczorem? Co się zaczyna?
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej.
0: Kogo na nich nie będzie?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Kogo?
1: Polaków.
0: Do boju, Polacy!
1: Polacy!
0: 10 minut do 9.
1: Posłuchaj, dobrze, nasi piłkarze co prawda nie jadą na mundial, to Radio SK2 razem z Radiem SK postanowili zabrać 11 marzeń Dream Team, który będzie spotkał się na narodowym naszym stadionie ze Sławkiem Peszko i tam sobie postrzelamy karniaki.
0: SK Karniaki Cup.

0: to nasz kap. Jak my nie jedziemy na mundial, to sobie swój kap robimy.
1: Was wyślemy.
0: I was chcemy wysłać. Zgłaszajcie się, jeśli będziecie się chcieli zgłosić, bo będziemy mieli coś dla was.
1: Posłuchajcie, niedługo szczegóły się pojawią, więc nasłuchujcie uważnie Radia SK2 i zaglądajcie raz na jakiś czas na sk2.pl na przykład.
0: Nie? No, coś tam może już jest dla was.
1: Coś,
0: ja wiem, ale nie powiem.

0: No to już wszystko wiemy, bo my zawsze o poranku pracujemy, a Domiano nam śpiewa, jak nocą świat wygląda, to człowiek się może deedukować troszeczkę.
1: No, bo to człowiek wstaje rano, prawda, to już świta, no to nie wie, jak to
0: szczególnie
1: wygląda.
0: W lato, w zimą się dowiemy, jak jest nocą, bo będziemy w nocy jeździć do roboty.
1: Posłuchajcie, no...
0: Ale nie o tym, o budzikach rozmawialiśmy przez cały poranek,
1: bo ci,
0: nie?
1: Którzy obudzili się trochę później, to nie wiedzą, co mnie stawia na nogi. Mnie stawia na nogi Dawid Wajda zawsze, bo zawsze jak dostaję jednego SMS-a, stary, mogę być na styk, to ja po prostu, nic mnie tak nie pobudza, jak twój SMS.
0: No i dzisiaj pytaliśmy o to, co was pobudza bardziej niż budzik typu plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
1: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, plam, plam, plam,
2: plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam, plam,
0: plam, potwierdzam, bo mnie jak budzik nie obudzi, to mnie plaszczakiem budzi moja serenka, która leży koło mnie.
1: Ojej, ojej, ojej.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Dziś przedpołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się raczej chłodne, z temperaturą około 12 kresek. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc parasol może się przydać. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, co sprawi, że odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Jakość powietrza na szczęście pozostaje dobra, dlatego oddychać można pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 18 stopni, a deszcz powinien ustąpić. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Jest 9. News SK2, Anna Łobocka. Trzeci stopień alertów na Podkarpaciu. Przez Polskę przetacza się front atmosferyczny, który już w nocy dał się we znaki mieszkańcom centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
14: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Żychli, linii Jozorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
13: Kolejny dzień bez decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełeńskiemu. To po tym, jak ukraiński przywódca jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Już w poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała kapituła odznaczenia. Zwłokę prezydenta w tej kwestii chwali szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego i jego decyzję, roztropną tym razem, moim zdaniem roztropną, że analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
13: A tak sprawę komentuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychij.
16: Nam przykro.
13: Z przykrością obserwujemy tę eskalację, która budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i podstaw do walki ze wspólnym wrogiem. Władimir Zełenski otrzymał order Orła Białego z rąk Andrzeja Dudy w 2023 roku. Pojedynek Meksyku i RPA na początek mundialu w tym roku na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
17: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
13: Pierwszy gwizdek mundialu już dziś o godzinie 21.
11: SK2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz. Naukowcy, samorządowcy i politycy rozmawiali o wykluczeniu komunikacyjnym regionu Karkonoszy, uderzającym w mieszkańców, przemysł i turystykę, mówi współorganizator konferencji Magdalena Baczyńska z Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.
19: To trudna codzienność wielu mieszkańców naszego regionu, w tym naszych studentów.
20: Żadna uchwała, ani też ustawa nie jest w stanie z dnia na dzień zmienić sytuacji.
18: Dodaje dr Marcin Soboń ze Szczecińskiego.

0: do TWP, dlatego ważna jest dyskusja, a ta rozpoczęła się już w stolicy Karkonoszy.
1: Bardzo sprytny ten dzień Ryszarda dzisiaj w kalendarzu, bo nie dość, że przypominamy o zagrożonym gatunku, no to jeszcze wszystkie Ryszardy i wszyscy Ryszardowie mogą świętować drugie imieniny w roku. Bardzo praktyczne. A u nas w tej godzinie bez Ryszardów będzie, ale za to będzie Ania Wyszkoni, Daria Zawiałow, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
2: No to gramy.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Ania Wyszkoni za nami. A dziś w Krakowie wielkie świętowanie, bo Lajkonik przejdzie się ulicami miasta po to, żeby zabrać się haracz od prezydenta i też przy okazji po drodze będzie uderzał przechodniów swoją buławą. Kto nią dostanie, będzie miał szczęście. Powiem wam, no, tradycja rzecz piękna i też święta. Ale też Lajkonik ma idealny patent na kryzys. Trzeba mu to przyznać. Wpada raz w roku do szefa miasta, legalnie zgarnia haracz, a w zamian tylko trochę pofika i potańczy. A jakie brawa na rynku zbierze. Piękna sprawa.

0: A po co my jesteśmy na tym świecie? Zespół Ma nam wszystko nam pięknie objaśnił na antenie Radia SK2. Tulenie, kochanie i inne miłe rzeczy, a zresztą bardzo zdrowe. Sprawdziłam, że 15 minut przytulania pali 60 kalorii, słuchajcie. Może to właśnie to powinno stać się naszym takim narodowym sportem.
1: SK2. Autopromocja. Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.

0: usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
0: Najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
6: Skoda.
0: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
9: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: I po reklamie.

0: czołgi. Od Sanach gramy wam na antenie Radia SK2. Jak chwilę temu mówiłam, ile kalorii spalamy przy przytulaniu, więc warto też nadmienić, że pocałunki są bardziej, że tak powiem, sportowe, bo przy tych bardziej namiętnych spalamy nawet 26 kalorii na minutę. Już w ogóle najwięcej spalają fani na stadionowych koncertach swoich artystów, których lubią. Kolejna okazja dla fanów Sanach już 26 czerwca we Wrocławiu. Zbliża się 10, przed nami newsy.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Chliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: tanio SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
1: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
2: I po reklamie.
3: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas pochmurne przedpołudnie. Na termometrach zobaczymy około 12 kresek, a towarzyszyć nam będzie słaby zachodni wiatr. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Jutro nadal gęste chmury, a maksymalna temperatura wyniesie 16 kresek. W sobotę przewidujemy drobne opady i 19 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
4: Jest 10 News SK2. Anna Łobocka za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Więcej o tym Marta Łazarska.
5: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
4: Mężczyźnie grozi dożywocie.

0: Ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami doprowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
1: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
0: Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich 28, a podczas wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka, mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczak.
2: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
0: Mapkę będzie można dostać za darmo, m.in. w szkołach, hotelach i punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz uciekał przed policją, bo miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Policjanci z Lubina zatrzymali 48-letniego mieszkańca Legnicy, który oprócz jazdy mimo zakazu był poszukiwany przez prokuraturę oraz policję, a także poruszał się pojazdem bez ważnego przeglądu, ubezpieczenia i z nieprawidłowymi tablicami rejestracyjnymi. Mężczyźnie grozi do 5 lat. Nowa inwestycja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Za 122 miliony złotych powstaje Centrum Edukacji. Przyszłe miejsce ćwiczeń lekarzy, pielęgniarek i ratowników ma ruszyć w listopadzie.
5: Prawie 3 minuty po 10:00, tutaj Radio SK2. W tej godzinie miejcie w pogotowiu kalosze, bo wybierzemy się w podróż muzycznym wehikułem czasu, a na początek tej godziny już rozwija nam swoją pelerynę Wiki Gabor, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

Toasty duże i małe. Za błędy. Też duże i małe. Wznosi nam Ryszard Rzynkowski. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 i nie ma chyba takich toastów, które przykryłyby niedociągnięcia, które wychodzą przed startem tegorocznego mundialu. Czytam właśnie, że lekarze zapowiedzieli, że smog może być jednym z czynników wpływających na grę.

0: Piłkarzy podczas tych mistrzostw świata. Badania z Azji i Polski pokazują, że zanieczyszczone powietrze wpływa na wydolność i tempo gry zawodnika. No, dziwne, że nikt wcześniej o tym w sumie nie pomyślał. No oprócz Wojtka Szczęsnego oczywiście. On od wielu lat ma strategię, która brzmi: smog nie zrobi wrażenia na twojej formie, jeśli od lat testujesz ją kartonami papierochów. Sprytne, choć nie powiem ryzykowne.
1: SK

Jeśli powiedziałabym wam, że w tym wehikule czasu zagramy wam jeden z największych polskich hitów wszechczasów, który śpiewa Sonia Sulin, to wiedzielibyście, o kogo chodzi. Ja niewtajemniczonych długo w niewiedzy trzymać nie będę. W latach 60. jeszcze na początku swojej wielkiej kariery takiego pseudonimu używała. No, nie kto inny jak Halina Frąckowiak. Przed nami jej Papierowy Księżyc w Radiu SK.

0: kawałek na szóstkę. Kasia Sienkiewicz i Były Momenty, gramy wam w Radiu SK2. Solowy debiut Kasi, tak wam się spodobał, że trafiła do pierwszej dziesiątki zestawienia gorącej polskiej dwudziestki, a może być przecież wyżej. Głosowanie trwa na sk2.pl, a kolejne notowanie już jutro po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: I po reklamie.

0: człowiek sobie kupi nowy telefon i po dwóch dniach widzi taką małą, maleńką rysę na tym szkle, to aż ciarki przechodzą i zęby zgrzytają. U nas to przyjemniejsze, bo muzyczne oblicze rysy na szkle. Urszula w Radiu SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Powoli zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Jeleniej Górze zapowiada się chłodniejszy dzień. Na termometrach zobaczymy 14 kresek, a niebo może zaskoczyć nas przelotnym deszczem. Wiatr powieje z zachodu, ale nie będzie zbyt mocny, więc nie musimy się martwić o parasole. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy wszystkich spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 7.

0: 17 stopni, co powinno poprawić nastrój. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy. Pozostańcie z nami.
1: Jest 11 Newsy SK2, Anna Łobocka. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewnym deszczem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie podczas nawałnicy ranna została jedna osoba. W miejscowości Ksawerówka na jadący samochód spadło drzewo, mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie.
2: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
1: Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych dróg. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To w stolicy Irlandii Północnej po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii. W protestach antyimigranckich udział wzięło około 300 osób, powiedział w Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hillary Benn. Mam nadzieję, że byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, bo niektórzy zastanowili się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Do pokojowego protestu każdy ma prawo, ale angażowanie w bandytyzm jest niedopuszczalne i musi się skończyć. Napastnik usłyszał już zarzuty. Ważna zmiana przepisów dla kierowców. Kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
3: Jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i wpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie.
1: Zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.
4: SK2 News. Jelenia Góra.
5: Tu Błażej Stachewicz. Wodospad Podgórnej w Przesiece zamknięty dla turystów. Dzisiaj w okolicy turystycznej atrakcji są usuwane drzewa, dlatego z wycieczkami warto wstrzymać się do końca prac, czyli do jutra. Pierwotne ludy odwiedzą Muzeum Karkonoskie. Szklane rzeźby inspirowane pradawnymi mieszkańcami Nowej Zelandii obejrzycie na wystawie Homo Divisus już 19 czerwca. Obok prac Konrada Tomaszewskiego pojawią się też maski z kolekcji Kazimierza Pichlaka, pamiątki z podróży po Afryce i Nepalu. Wernisaż już w przyszły piątek.
6: Tak jak mówiła Ania, uważamy dzisiaj na siebie, mamy oczy dookoła głowy, chowamy się w bezpiecznych miejscach i będzie dobrze. My roztaczamy nad wami parasol najlepszych polskich hitów. Mrozu, Daria Zawiałow i zespół Demono. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.
7: Bez reklam. Jeden po drugim.
4: Teraz gra

Piosenka, którą dedykujemy siatkarzom i ich ochraniaczom. Na kolana i Kasia Cerekwicka, tutaj Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. No właśnie, dziś też wielki siatkarski hit nas czeka. Polska zmierzy się ze Słowenią w drugim meczu Ligi Narodów. Początek tego, no w sumie takiego szlagierowego meczu, to trzeba powiedzieć, o godzinie 14. Ja tylko przypomnę, że wczoraj pokonaliśmy Kubę 3-0, ale oczywiście to nie wyklucza tego, żebyśmy wszyscy pięknie dzisiaj zacisnęli kciuki i kibicowali biało-czerwone.

0: Nie, no aż tak to nie, tak to nie będzie. Warius Manx i Zabij Mnie, gramy wam w Radiu SK 2. Będzie za to mocne bicie, to na pewno. Już w niedzielę w ogrodach Białego Domu w Stanach Zjednoczonych odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Taki prezent z okazji swoich urodzin, no i też przy okazji Dnia Flagi Stanów Zjednoczonych sprawił sobie prezydent Donald Trump. Uwaga, dziś też dowiedzieliśmy się, że Karol Nawrocki również został tam zaproszony i że pojedzie. Uwaga do wszystkich oburzonych, nasz prezydent przecież też tam jedzie stoczyć walkę. Będzie walczył o dobry PR dla Polski.
1: SK2. Reklama. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
2: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46. 13 czerwca, święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze, Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
5: I po reklamie.

0: tęsknota. Różne oblicza posiada, to prawda. Tutaj muzyczna tęsknota od SARS-u w Radiu SK2. A jak ktoś z Was tęskni za ociepleniem, bo dla niego tego deszczu to już w ogóle za dużo i dość, to synoptycy zapowiadają falę upałów w drugiej połowie czerwca, więc z tęsknoty nie uschniemy, ale z braku opadów pod koniec miesiąca to jest już bardziej możliwa opcja.
1: Reklama. Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: 13 czerwca święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca!
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Jeleniej Górze pogoda zapowiada się umiarkowanie. Termometry pokażą 15 kresek, a miejscami możemy spodziewać się przelotnych opadów. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy wszystkich mieszkańców. Wieczorem temperatura wzrośnie do 16 stopni, choć niebo będzie zasnute chmurami. Jutro również pełne zachmurzenie i maksymalnie 16 kresek. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
10: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok za tragedię w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu dwóch aut zginęły trzy starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który przekroczył znacznie prędkość i uderzył w inne auto. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiary wypadku, usłyszał wyrok.

0: roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
1: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
0: Wyrok jest nieprawomocny. O sprawie było głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał 2 ofiar. Prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi zatrzymane. To efekt wielkiej akcji policji i Straży Granicznej. Zatrzymano też 140 obcokrajowców przebywających w Polsce nielegalnie. To kolejna taka akcja służby w tym roku. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w kraju. W dwudniowych działaniach udział wzięło blisko 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy policji. Konferencje, eksperckie debaty i wystawy sprzętu. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
2: Mamy wystawców ponad 100. Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Wojska Polskie przygotowuje m.in. czołg Abrams, Rosomak. Będą pojazdy Służby Ochrony Państwa.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie Targi Obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
3: SK2 News, Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz. Zielone przystanki już nie takie zielone. Czy projekt ubiegłorocznego JBO to nie wypał? 3 przystanki kosztowały miasto 150 tysięcy złotych z budżetu obywatelskiego. Niestety zielone pozostały już tylko z nazwy, bo straszą uschniętymi ślinami i ziemią na wiatach. Są niezbędne, ale rodziny nie stać. Z pomocą przychodzi internetowa zbiórka. 11-latek z Jeleniej Góry potrzebuje specjalnych okularów pryzmatycznych. Pomóc możecie na pomagam.pl pod hasłem na zakup aparatu FM i okularów.
5: Czwartek to taki przedpokój weekendu, ostatnia prosta. Tam widać gdzieś światełko w tunelu i słychać też najlepsze polskie hity. W tej godzinie mam dla Was nówkę, czyli Na błysk od Dawida Podsiadło. Będzie też muzyczne wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 12:00.

0: napisałam do pani Moniki z tego pisma odnośnie kolei do urzędu do nas. Dzień dobry, roztargi na po tej stronie. Ja obsługuję, proszę pani, tę waszą sprawę. Pani mi naświetli, w czym tam jest problem u państwa?
1: Całe pole, które jest, to jest moje wokół posesji i odcina mi drogę wjazdową do drogi gminnej.
0: No dobrze, ale tam jest jakiś lokal mieszkalny? W sensie takim, że nie będzie pani mogła wejść do lokalu mieszkalnego, czy co?
1: No ja nie dojadę do posesji od drogi gminnej.
0: Bo jest też propozycja, proszę pani, postawienia ekranów akustycznych, ale widzę, że jak pani ma z tym problem, to pani też przez ekran nie przejdzie.
1: Tak, też. Właśnie, bo tu jest duży problem.
0: To no
1: też
0: to dobrze.
1: Jest problem.
0: To nie, to rozwiążemy to inaczej. Gdyby pani mogła narzucić, proszę pani, jakieś godziny przemieszczania się, proszę pani, od drogi tej lokalnej do posesji, ja po prostu sprawdzę, czy nam to światłami byłoby szybciej zrobić.
1: Nie rozumiem, jakimi światłami?
0: No, światłami kolejowymi.
1: Ale przepraszam, ale co mają światła kolejowe odnośnie mojej posesji?
0: No już mówię. Jeżeli, proszę pani, na przykład pani wchodzi do lokalu mieszkalnego, a pociąg jest na trasie, to pociąg się zatrzyma w momencie, kiedy pani będzie chciała opuścić lokal.
1: Czyli ja bym miała wyznaczone godziny, w których mogłabym do swojej własnej posesji dojechać?
0: O, zrozumiała pani. Gdyby pani mogła mi narzucić, to będzie, proszę pani, szybko.
1: Ale to jest, przepraszam, ale to jest absurd jakiś.
0: Proszę pani, rozkład na tej podstawie też będzie budowany.
1: To jest bardzo, bardzo niepokojące, co pani mówi, że w ogóle takie rozwiązania...
0: Proszę pani, pani nam sugeruje, że pani ma problem z dojściem do posesji, jak będzie wybudowana kolej. No to tak. My ten problem rozwiązujemy, dając światła kolejowe, żeby się pociąg zatrzymał, a pani doszła.
1: Wyznaczając mi godziny, w których ja mogę do mojej własnej posesji dotrzeć.
0: Żeby nie było kolizji z rozkładem jazdy, proszę pani, tak. A na przykład co roku byśmy, proszę pani, modyfikowali według pani uznania.
1: Nie, przepraszam, bo naprawdę ja rozumiem, że pani teraz się moją sprawą zajmuje, tylko czy ja naprawdę mogłabym oddzwonić? Mam umówione spotkanie w urzędzie, muszę być na 10:00. I przepraszam, bo jestem w szoku, że w ogóle cała sytuacja jest ciężka.
0: Proszę pani, jeszcze sekunda. To szokuje panią bardziej Rafał.
2: Cześć Monika, zostałaś kręcona w RDS.
1: Nie, Rafała zabiję, ale nie, generalnie pozytywnie, uśmiecham się. Losel kręca.

0: Jedwabiste Jedwa róże Europy w Radiu SK2, a z niego też jest niezły kwiatek. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Czy ja się do telefonu

Ten, kto stwierdzi, że wskaże największy hit Krzysztofa Krawczyka, z góry skazany jest na porażkę. Wiem, brzmię jak jakaś wieszczka czy też szeptucha, ale jest to naprawdę szczera prawda. Nie da się jednoznacznie określić, który jego kawałek jest tym jednym, wyjątkowym, na którym się wybił. Można za to wskazać przebój, w który włożył naprawdę całe swoje serce, bo sam skomponował do niego melodię. Takim utworem jest Rysunek na szkle.

0: na błysk, czyli że mucha nie siada. To Dawid Podsiadło w Radiu SK2. No i na błysk zrobiona jest już scena, na której odbędzie się ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata. To już dziś wieczorem. Impreza jest wielka na trzy kraje, to i będzie miała też trzy ceremonie otwarcia, z tego co wiem. Jeśli przytłacza Was ten przepych, to my od poniedziałku mamy dla Was zabawę mundialową w nieco mniejszym gronie, ale za to jakim? To jest ważne, bo w składzie będzie Sławomir Peszko. To SK Karniaki Cup, w którym będzie można ustrzelić naprawdę fajne nagrody. Więcej nie zdradzam, szczegóły już niebawem na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząby.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze Soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim.

0: różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
6: I po reklamie.

0: Paradoksalnie panowie z Lady Punk na kryzys raczej nie narzekają. 45 lat grania na polskiej scenie muzycznej i wszystko pięknie śmiga. Dobrze chłopaki robią, dobrze grają. Trzymamy kciuki, żeby tak to zostało. Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 13. Przed nami newsy w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ. Aleja Bricknera 46.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
16: I po reklamie.
17: W Jeleniej Górze szykuje się zmienna pogoda. Po południu temperatura sięgnie 15 kresek, a niebo będzie zasnute chmurami. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr umiarkowany nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Wieczorem sytuacja się zaostrzy. Prognozowane są burze z deszczem, silniejszym wiatrem i lokalnym gradem, a temperatura wzrośnie do 16 stopni. Już za moment Wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
18: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
19: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
18: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
19: Zabezpieczono ten materiał dowodów, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest z całości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
18: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj z niewyjaśnionych dotąd przyczyn na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Działania mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Od wczoraj strażacy działają w Hucie Szkła w Turze w powiecie nakielskim. Po południu doszło do rozszczelnienia pieca i wycieku szkła. Strażacy polewają szkło wodą i zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma dalszego zagrożenia. Ostatnio do wycieku szkła w tym samym miejscu doszło rok temu. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Pierwszy gwizdek mundialu kibice usłyszą na Estadio Azteca w Mexico City na meczu Meksyk kontra RPA. O puchar w Meksyku, Kanadzie i USA powalczy 48 drużyn. Mimo, że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombo, boż mundialu sobie nie odpuszczą.
1: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
3: Na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
16: Macie jakiegoś faworyta?
20: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
21: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład, na każdej pozycji dobra jest.
16: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
22: Mam nadzieję.
23: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Powiem, mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
18: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
24: SK2 News. Jelenia Góra.
25: Błażej Stachewicz. Rozbudowa Wolności wchodzi w trzeci etap. Od wtorku ruszają prace na najdłuższej ulicy Jeleniej Góry. Na kierowców czekają przewężenia z 4 do 2 pasów ruchu. Pasażerowie będą korzystać z przystanków tymczasowych. Tym razem prace będą dotyczyć odcinków od Lidla do zajezdni MZK oraz od zajezdni do ulicy Nadbrzeżnej. Setki części samochodowych, w tym z aut marek premium. Policjanci z Kłodzka zlikwidowali dziuplę samochodową. Części pochodziły ze skradzionych aut, a były ukryte w kilku kontenerach. Trwa ustalanie sprawców.
26: 2 minuty po godzinie 13 już mamy. Jest ochota na truskawki, a w koszyczku Eski 2 same wisienki. To takie na torcie. Kwiat jabłoni, Natka Kukulska, Wiktor Waligura, Mysłowic.
27: Bez reklam. Jeden po drugim.
28: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
26: Pięciu wykonawców wymieniłem, kolejna piątka zostaje tajemnicą, ale bardzo przyjemną. Kowalski, witajcie w najbardziej polskim radiu SC2.

0: Monika Brodka i Tem w SC2, w dziesiątce najlepszych polskich hiciorów.
1: SK2.
0: Hit też z oceanu. Baron Trump próbuje robić interesy jak ojciec. Chodzi o syna Donalda Trumpa. Chłopak wypuszcza na rynek luksusowy napój. A nie lepiej było zainwestować w obuwie i robić trumpki?

takie, jakie jest tempo tej piosenki, tak szybko można uciekać przed niedźwiedziem. A taki misio, widzę tutaj, są nawet nagrania w internecie, polował ostatnio tuż przy szlaku do Morskiego Oka. No, trzeba uważać, ten niedźwiedź, ja tutaj widzę, ewidentnie nie lubi zdjęć, nie lubi również rolek.

0: a jak zacznie gonić, to niezły rolej coaster może być. SK2. Za chwilę razem z Beatą i z Dawidem Kwiatkowskim w SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania jest...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w radiu SK2.
6: SK Karniaki K.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
8: 3, 17, 40...
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
13: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
14: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
22: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
23: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
22: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl. To się opłaca.
26: To będzie ostatnia reklama.
27: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
28: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
27: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
29: I po reklamie.

0: kawka z Dawidem Kwiatkowskim w SC2 przy najlepszych polskich hitach, a za chwilę godzina 14 i najważniejsze newsy. Dawid Konieczkowicz je przygotował dla Was. Ja wiem, dzisiaj mundial startuje w Meksyku, ale również niezły mamy Meksyk piłkarski. Gdzie o tym w newsach SC2 za chwilę?
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki.

0: szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Kaufland.

0: 9 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: W Jeleniej Górze popołudnie zapowiada się na zmienne warunki. Na termometrach zobaczymy około 16 kresek, co jest całkiem przyjemne. Jednak miejcie przy sobie parasol, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych czynnościach. Wieczorem sytuacja może się zaostrzyć. Prognozowane są burze z deszczem, silniejszym wiatrem, a miejscami nawet grad. Ciśnienie pozostanie stabilne. Jeśli prognozy się zmienią, damy Wam znać za godzinę.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych zasiadł Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
6: Tak, jestem właśnie pod salą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
5: Dodajmy, rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki UMK w Toruniu i barmanki z jednego ze studenckich klubów ulicami miasta przeszli podczas Marszu Milczenia. Zgromadził on wtedy około 20 tysięcy osób. Będzie surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Najwyższej karze, nawet 5 lat więzienia, ma podlegać rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających dopuszczanie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Ustawa trafi teraz do Senatu. Na gdańskim stadionie mimo deszczu jest bardzo gorąco. To właśnie tam odbywa się gala Football 3 Changemakers. W turnieju piłkarskim biorą udział uczniowie z 16 szkół z Polski.
7: Fajno bardzo gra była. Widzieć to, jak się tam strzelali, kiwali.
8: Na pewno jesteśmy też podekscytowani tym, że gramy na tym samym stadionie, co Lechia Gdańsk.
9: Najpierw dzieci rozmawiają na temat, jakie zasady będą przewidziane w czasie meczu. Beata Mierkowska, Stowarzyszenie Trenek Bycie Dobrym. Następnie dzieciaki wychodzą na te właśnie boiska, bądź na salę gimnastyczną w szkole.
10: Jak ktoś już się przewrócił, to trzeba mu pomóc, bo tak na zasadzie działa futbol 3.
5: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywają się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbują swoich sił w badmintonie czy lekkoatletyce.

0: Nastolatków, wypchnęli ich do pojazdów, uprowadzając do jednego z lokali gastronomicznych na Wrocławskim Starym Mieście. Tam przemocą, groźbami zmuszali ich do wydawania kodów do aplikacji bankowych, zaciągania pożyczek, wydawania gotówki.
1: Informuje Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Porwanie miało miejsce pod koniec maja. Zatrzymanym grozi do 25 lat.
2: Międzynarodowy Dzień Zabawy w kalendarzu, 11 czerwca mamy i bardzo dobrze, dorosłość przereklamowana, studenci przecież się rozgrzewają. Czwartkowy wieczór przed nimi, a reszta świata powoli zerka w stronę weekendu.
3: Bez reklam, jeden po drugim.
4: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
2: Ania Wyszkoń, Edyta Bartosiewicz, Ewelina Flinta, no dziewczyny nam zdominowały tę godzinę. Ewa Farna jeszcze na dzień dobry, oficjalnie możemy wrzucić na luz i nie mamy z tego powodu wyrzutów sumienia. Kowalski, witajcie.

0: chcesz.
1: Edyta Bartosiewicz. Nie ostatni. Jeszcze mam dla was sporo hitów w tej godzinie polskich.
2: SK2.
1: W tę sobotę w Poznaniu. Potem jeszcze Gdańsk i Warszawa. Czy będzie powtórka z rozrywki, tak jak w Chorzowie, gdzie słynny stadion Kocioł Czarownic kipiał aż od fanów. Prawdziwy grzybek w barszczu. Dawid Podsiadło i jego tezosy. To co? Zagramy.

0: Ania Wyszkoni w SC2 oraz lampa i sofa. Takie rzeczy też mamy w swoim wehikule czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I lądujemy w Grand Hotelu w Sopocie. Przy stoliku widzimy trzy kobiety, które siedzą na sofie. Agnieszka Osiecka, Katarzyna Gertner i Maryla Rodowicz. I rozmawiają dziewczyny o przeboju, który niebawem stworzą i który to stanie się wielkim hitem na festiwalu w Opolu w 1973 roku. To jest rok, kiedy na kopertach pocztowych zaczynamy pisać wprowadzone właśnie przed chwilą polskie kody pocztowe, a na drogach pojawiają się sympatyczne, maleńkie, legendarne maluchy, czyli Fiaciki 126P, a w nich rządziła ona, Małgośka.

0: Kendra, bój się Boga dziewczyno. Wesce 2, gramy tylko najlepsze polskie hity. To jeszcze nagłówek z kolorowej gazetki. Były prezydent Lech Wałęsa często odwiedza sanatoria. Teraz pochwalił się zdjęciami, tutaj nawet w kolorowej gazecie, z uzdrowiska w Lądku Zdroju. No i na zdjęciach widać, jak pięknie kuruje się w wannie z bąbelkami i dobrze o zdrowie trzeba dbać. A kto by nie wskoczył do wanny z bąbelkami?
1: SK2.
0: Wesce 2 bulgotają najlepsze polskie hity. Rafał Brzozowski za chwilkę i Anna Maria Jopek jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
8: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ, Aleja Bricknera 46.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: I po reklamie.

0: jest Anna Maria Jopek w SC2, jest także Jakub Konieczkowicz, który przedstawi wam newsy punktualnie o godzinie 15. Ta będzie za chwilę, a w newsach m.in. o walce strażaków z pękniętym piecem w hucie szkła.
1: Reklama.
2: ING to twój

0: Dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
2: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterie? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Popołudnie w Jeleniej Górze przyniesie przelotne opady deszczu, ale nie ma co się martwić, bo temperatura będzie przyjemna, około 16 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie przewróci parasola, a ciśnienie stabilne, co oznacza, że nie wpłynie na nasze samopoczucie. Wieczorem sytuacja się zmieni. Spodziewamy się burz z deszczem, wiatrem i lokalnym gradem. Jutro niebo zasłonią chmury, a temperatura nie przekroczy 16 stopni. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest prawomocny wyrok po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną. Sąd zdecydował w sprawie 28-letniego Roberta P. po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach Ari Habira.
13: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo te obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
12: Akcja może potrwać jeszcze nawet kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie działają od wczoraj w Hucie Szkła w Turze, koło Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozstrzelnienia pieca hutniczego. Wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
14: Nie doszło do pożaru, natomiast doszło do wycieku surówki ciekłego szkła, który wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz.
12: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Sytuacja jest pod kontrolą, ale działania są utrudnione ze względu na bardzo wysoką temperaturę. W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszystkie zostały ewakuowane, nikt nie został poszkodowany. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
15: Będą punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia.
12: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21.
16: Błażej Stachewicz. Cyfrowa transformacja w jeleniogórskim szpitalu. Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej wdraża e-usługi. Dzięki Kasie z Krajowego Planu Odbudowy dane pacjentów będą bardziej bezpieczne. Do tego będzie można z nich

łatwo korzystać w czasie leczenia. To lepszy przepływ informacji i infrastruktura odporna na awarie i zagrożenia z zewnątrz. Będzie pompować endorfiny. Już jutro rusza Pump Fest. To druga edycja imprezy promującej zabawę bez używek. Czekają malowanie graffiti, koncerty, warsztaty i wieczorne silent

przepływ informacji i infrastruktura odporna na awarie i zagrożenia z zewnątrz. Będzie pompować endorfiny. Już jutro rusza Pump Fest. To druga edycja imprezy promującej zabawę bez używek. Czekają malowanie graffiti, koncerty, warsztaty i wieczorne silent

0: Rytmy jak na trybunach. Maciej Musiałowski w SC2. Głośno też podczas meczu siatkarskiej Ligi Narodów. Nasze Orły właśnie teraz grają ze Słowenią. Trwa trzeci set, remis po jeden. A dzisiaj w Meksyku startuje Mundial. I niezły Meksyk też będzie na Narodowym, bo to, że się na Mundial nie dostaliśmy, to nie znaczy, że my potrafimy się świetnie bawić razem z Wami, najlepszymi kibicami i słuchaczami SK2. Mamy dla Was propozycję na sk2.pl, podczas której możecie być zwycięzcami i to w karniakach. Montujemy ekipę, drużynę SK2, aby z Wami zobaczyć na Narodowym meczyk, ale też sobie strzelić piłkę do bramki i zgarnąć sporo fajnych rzeczy, po których będziecie gwizdać z zachwytu. No, między innymi do zgarnięcia 10 tysięcy złotych. Montujemy drużynę Radia SK2, gramy w wielkim finale na Narodowym. W naszym składzie też będzie legendarny Sławek Peszko, więc pewne jest jedno, że to się skończy karniakami.
1: SK2.
0: SK2.pl. Dołącz do naszej drużyny SK2.

0: Nie zmieniamy pogody. Najnowszy klip od Dawida Podsiadło w SC2 i najnowsze również newsy. Kierowcy, dajcie głośniej. Przewrócona ciężarówka, koszty tankowania do pełna. Jakub Konieczkowicz.
1: Uwaga kierowcy, jadąc S7 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Kielce dalej utrudnienia. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Na miejscu pracują służby. Kierowcy wciąż mogą napotkać utrudnienia. Dodatkowo utworzył się tam kilkukilometrowy korek w obu kierunkach. Pobili 54-latka do nieprzytomności i zostawili go na klatce schodowej. Usłyszeli już zarzuty. Do brutalnego ataku doszło w czasie długiego weekendu w jednym z bloków w powiecie kluczborskim. Skatowanego mężczyznę znalazła jego partnerka. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Jeden z napastników przebywa już w tymczasowym areszcie. Za kratkami może spędzić nawet 20 lat. Pozostałych objęto dozorem policji. Jutro 95 w górę, 98 i diesel w dół. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 55 groszy. Z kolei litr oleju napędowego zatankujemy za maksymalnie 6 zł i 43 grosze.

0: Liceum dziewczyna skończyła. Bursztynowego słowika trzymał siebie i kurz z niego zmiata na półce. Jest szczęśliwa ze swoim chłopakiem Carla Fernandez. Fernandez. A to dlatego, że w tacie płynie hiszpańska krew. SK2. A za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Będzie buzować krew z Wiktorią Kidą oraz Igo jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Historia lubi się powtarzać, a na malowniczych trasach powiatu karkonoskiego każdy zakręt to historia. Już 13 i 14 czerwca rajd samochodowy AMG Rally Karkonosze. Jelenia Góra i okoliczne gminy. Bądź tu, poczuj smak adrenaliny i kibicuj powrotowi do rajdowej historii regionu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
14: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
15: I po reklamie.

0: po całym dniu roboty, można jeszcze tak na chwilę przed wejściem do domu. Wyciszyć się na chwilę w samochodzie przy najlepszych polskich hitach to jest możliwe. Igo i Helenka w SC2 za chwilę 16, Jakub Konieczkowicz z najważniejszymi newsami, między innymi o dwóch wieżach. I wcale nie chodzi o książkę Tolkiena Władcę Pierścieni.
1: Reklama.
2: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście.

0: 13 czerwca święto Twierdzy Srebrna Góra. Bitwa z udziałem 150 żołnierzy. Obóz wojskowy z XVIII wieku. Jarmark forteczny i inne atrakcje. Będzie się działo.
1: Na Uniwersytecie DSW Days wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Days. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
2: Poznaj nas na idays.pl. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: W Jeleniej Górze po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale temperatura osiągnie przyjemne 16 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem sytuacja się zmieni. Prognozowane są burze z deszczem, silnym wiatrem i lokalnym gradem. Jutro słońce schowa się za chmurami, a temperatura maksymalna wyniesie do 16 stopni. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki już po raz trzeci zawetował ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Do tematu będziemy wracać w kolejnych newsach. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.
9: Oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa.
8: Mówi prokurator Cezary Krause. Wenezuelczykowi grozi nawet dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
10: Nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie, no po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym.
8: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
11: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
12: rękę na głowie, jak się strzela.
13: Po każdym golu musi być cieszynka.
8: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą. Dzieci próbowały swoich sił w badmintonie czy lekkiej atletyce.
14: Sport w rozwoju dziecka jest elementem kluczowym. Poprzez aktywność fizyczną też lepiej się rozwijamy, lepiej się uczymy, dotlenimy się. Ten mózg też wtedy przyswaja dużo lepiej wiedzę.
8: Mówi Emilia Ankiewicz z Fundacji Orły Sportu. Podczas wydarzenia uczniowie mogli także zbić piątkę ze znanymi sportowcami, między innymi z 48-krotnym reprezentantem Polski Rafałem Murawskim czy kapitanką Legia Ladies Mireną Prochowską.
4: SK2 News. Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. IMGW ostrzega przed burzami w regionie. Największa szansa na pogorszenie się pogody będzie do godziny 20. W prognozach są m.in. lokalne opady oraz silny wiatr w porywach nawet do 70 km na godzinę. Najkrótsza noc w roku na słowiańską karkonoską nutę. Ponownie pod choinkiem w czasie tegorocznej nocy świętojańskiej złączą się Art and Glass Festival i wystąpią polscy i czescy wykonawcy. A do tego również Festiwal Szkła. Już 20 i 21 czerwca w sobie.

0: Rzeszowie.
1: Soczyste numery jak owoce. Dzisiaj czwartek, owocowe czwartki. Szefowie sprawdzają owoce naszej pracy, a ta idzie jak spłatka przy tym, co najlepsze w SC2.

0: Ścieżka dźwiękowa codzienności, sen o przyszłości. Sylwia Grzeszczak w SC2. Teraz Artur Jarząbek w światowej formie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Nigdy wcześniej Mistrzostwa Świata nie były tak wielkie. Dzisiaj wieczorem naszego czasu rusza piłkarski mundial po raz pierwszy w trzech krajach: USA, Kanadzie i Meksyku. Na boiskach zobaczymy aż 48 reprezentacji. A to oznacza spore zmiany. Turniej potrwa rekordowe 39 dni. Kibice obejrzą aż 104 mecze, a do fazy pucharowej awansują aż 32 drużyny, bo po dwie najlepsze z każdej grupy oraz 8 najlepszych ekip z trzech miejsc ze wszystkich grup. Wszystko oczywiście to nie tylko ukłon w stronę fanów, co raczej w stronę portfeli piłkarskich działaczy, bo przecież więcej spotkań to więcej przerw to więcej reklam to więcej dolarów. Do tego dochodzi też nowa zasada, w połowie każdej połowy dojdzie dodatkowa przerwa, oficjalnie na łyka wody dla piłkarzy, ale przecież to też będzie świetne miejsce na reklamę. Wyzwaniem będzie jednak logistyka. Mecze będą rozgrywane na 16 stadionach oddalonych od siebie nawet o kilka tysięcy kilometrów, a dla polskich kibiców oznacza to też jedno. Wiele spotkań będzie trzeba oglądać późno w nocy, o drugiej, trzeciej, czasami nawet nad ranem. Jedno jest pewne, to będzie mundial inny niż wszystkie. Większy, dłuższy i prawdopodobnie taki, przy którym wielu kibiców będzie musiało następnego dnia tłumaczyć się w pracy, dlaczego wyglądają tak, jakby właśnie wrócili z dogrywki.

0: W Stanach w Wesce 2 nie jest bajecznie na jedynce. Jakub Konieczkowicz już teraz o szczegółach w skrócie newsu Weski 2 16:30.
1: A1 między Częstochową i Radomskiem zablokowana. Doszło tam do zdarzenia 3 pojazdów na wysokości miejscowości Radziechowice. Na miejscu pracują służby. W zdarzeniu na szczęście nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Gdańska jest jednak całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 19. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Przypomnę, Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu też m.in. mobbing. Rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w Olsztynie. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości, a spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu. Prace mają potrwać około 9 miesięcy.

0: Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na truskaweczki, sezon siatkarski w Lidze Narodów. Ależ walka do samego końca. Słowenia asem serwisowym, ale zakończyła przed momentem dosłownie po 500. Siatkarskie spotkanie w Lidze Narodów. Nasze polskie orły latały przy siatce. No ale niestety jutro kolejna szansa. Gramy z Japonią, oby nie jako tako.
1: SK2.
0: A zaraz przyjdzie, przytuli i przebaczy Andrzej Piaseczny w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.

0: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
0: No więc do wygrania je...
2: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
0: Dokładnie, ale będzie się...
3: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniakika.
0: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days, twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba, 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: I po reklamie.

0: O tej porze czwartek to już maleńki piątek, a jak jeszcze ktoś na jutro wziął sobie wolne, no to ma Golden Life. Dla was teraz Wesce 2 i inne najlepsze polskie hity zagra dla was po 17 po newsach Kinga Baryga. Takie numery, że warto być z nami, bo u nas polska muzyka bez daty ważności. Zawsze aktualna. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
3: Myślisz o nowym samochodzie? Zacznij od jazdy testowej. Odwiedź Lexus Lubin i przetestuj wybrane modele. Sprawdź, który najlepiej pasuje do Twojego stylu życia. Miejski Lexus LBX, dostępny już od 790 zł netto miesięcznie, a Lexus UX od 1100 zł netto miesięcznie. Potrzebujesz więcej przestrzeni? Mamy dostępne od ręki elektryczny Lexus RZ, prestiżowy Lexus NX lub Lexus RX. Umów jazdę testową, przetestuj Lexusa.pl. Lexus Lubin.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyści

0: warszawskie targi obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Wieczorem w Jeleniej Górze czeka nas dynamiczna aura. Słupki rtęci pokażą około 15 kresek, a niebo zasnute chmurami przyniesie deszcz. Warto mieć przy sobie parasol, bo prognozowane są burze z deszczem, silnym wiatrem, a miejscami nawet gradem. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Jakość powietrza pozostanie w normie. Jutro niebo wciąż będzie pełne chmur, a temperatura nie przekroczy 16 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce Wesce 2 w Jeleniej Górze wiadomości.
7: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
9: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy proponowane przez rząd, które między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczy swoją decyzję.
10: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
9: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale tu cytat, trzeba to robić skutecznie. Weto skomentował też premier, brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się i przysłuchiwał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
11: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
12: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
11: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
13: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
11: Mówił generał Ireneusz Nowak.
9: Nadchodzi kolejne wielkie święto koszykarskie. 6 lipca reprezentacja Polski mężczyzn zmierzy się z Holandią w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie to mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn, które odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
6: SK2 News. Jelenia Góra.
14: Tu Błażej Stachewicz. Dwudniowa operacja dolnośląskiej policji doprowadziła do zatrzymania aż 145 osób. Wśród nich jest m.in. Ukrainiec poszukiwany przez niemieckie służby za udział w zorganizowanej grupie zajmującej się nielegalnym przerzutem migrantów. Wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane listami gończymi oraz objęte europejskimi nakazami aresztowania. Ze schroniska dla zwierząt do schroniska dla bezdomnych mężczyzn 15 kur trafiło do placówki świętego brata Alberta w Szczodrem pod Wrocławiem. Zwierzęta mają aktywizować bezdomnych.
15: 3 minuty po godzinie 17. Mamy czwartek. Czwartek to taki mały piątek i można już poczuć przedsmak weekendu. No to co, gramy w najlepsze polskie hity, tak żeby wam się dobrze do tego weekendu odliczało. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, tylko ty, tylko ja.
6: SK2.

Doda i Katarzys. Tak wam gramy w Radiu SK2, 20,5 minuty po godzinie 17. Słuchajcie, dzisiaj 11 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zabawy. Ja wiem, że pojęcie zabawa to pojęcie względne, ale jak zabawa, to zazwyczaj radość i szczęście, więc ja przychodzę do was z pytaniem, co daje wam radość i szczęście. Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład czerwony kubek Radia SK2. Kto chętny? Messenger Radia SK2 i głosówki bądź wiadomości tekstowe wysyłajcie właśnie tam. Co sprawia, że jesteście szczęśliwi? Co daje wam tutaj szczęście, powody do szczęścia? Czekam na wasze wiadomości i gram dalej. Już teraz Wilki i Seno w Warszawie.

0: tutaj można się porządnie wykrzyczeć. Przyznajcie sami, oddział zamknięty i party. Tak wam gramy 21 minut przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a po 18 nie dość, że kolejne najlepsze polskie kawałki, to jeszcze live na profilu Radia SK2 na TikToku. Zapraszamy serdecznie już teraz. I już za chwilę wracamy do was razem z nami Sanach i Nosory, ale także Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Nie dość, że dwie piękne panie, to jeszcze jak mocno utalentowane.
1: SK2. Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
9: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy numer od tego artysty, czyli W dobrą stronę. Tak wam gramy w Radiu SK2. My też zmierzamy w dobrą stronę, bo 18 zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza, że wielu z was już za chwilę opuści swoje miejsca pracy i bądź też skończy już te wszystkie obowiązki domowe i będziecie mogli cieszyć się wolnym popołudniem bądź wieczorem. Jak kto woli oczywiście, najlepsze polskie hity zostają z wami. Z nimi można się bardzo dobrze relaksować.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl. Disney Plus.
4: To jest mój czas.

0: Twoje ogłoszenie.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Ligenza. Jelenia Góra, Wincentego Pola 28. www.ligenza.hyundai.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja Pentagonu. Doszło do incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Podaje agencja Reuters, budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty. Systemy bezpieczeństwa miały wykryć w gmachu problemy z jakością powietrza. Pracowników ewakuowano. Na miejscu pracują służby. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po tym, jak w miejscowości Brodowe doszło do zdarzenia kilku pojazdów. Jedna osoba została poszkodowana. Droga w kierunku Łodzi jest już odblokowana, jednak na miejscu utworzył się ponad 4-kilometrowy korek. Pracują tam służby. Policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół.

Policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 pierwszy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial rozpocznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. Ceremonia ma się rozpocząć już za pół.

0: nawet.
1: To prawda, 19 lipca, jak dobrze pamiętam, poznamy mistrzów. Dacie radę, kobiety,
0: nie,
1: co to dla
0: nie, będzie ciężko, ale całe szczęście jest Radio SK2 i są najlepsze polskie hity. I z nami można się zrelaksować, my się łączymy, drogie panie, drodzy panowie, którzy nie lubią piłki, z wami w bólu i gramy. Najlepsze polskie kawałki, Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2. No to Sylwia Grzeszczak i prawda o nas już teraz.

Elektryczne gitary i killer. Tak wam gramy w Radio SK 2. 15, prawie 14,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity, ale nie dość, że możecie nas posłuchać, to jeszcze możecie nas zobaczyć, bo właśnie odpaliliśmy live'a na profilu Radio SK 2 na TikToku. Zapraszamy was serdecznie. Możecie tam zaglądać, możecie zobaczyć, jak tutaj ta praca wygląda, ale też możecie pozdrawiać. I te pozdrowienia, te życzenia urodzinowe, imieninowe możecie wysyłać na Messengerze Radio SK 2. Zapraszamy was serdecznie. Tam Messenger jest dla was otwarty. Więc wszelkie

0: Perfekt, raz po raz. A teraz przyszedł czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Właśnie tak, więc cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1980. Tyle samo prawd, ile kłamstw. To jest kultowy przebój już Izabeli Trojanowskiej. Skomponowany został przez Romualda Lipkę do tekstu Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka miała być takim jednorazowym festiwalowym epizodem z Wódką Suflera. Ale stała się gigantycznym hymnem pokolenia i symbolem buntu w cieniu stanu wojennego. Tak, i tak się stało, że słuchamy jej do dzisiaj. No to co? W Radiu SK2 gramy. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw.

0: Nasze polskie hity, zarówno te nowsze, jak i te starsze. A nie dość, że gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze prowadzimy live'a na profilu Radia SK2 na TikToku, jak co czwartek, więc zapraszamy Was serdecznie. Możecie tam zaglądać. No i właśnie teraz pytanie tutaj do wszystkich tych, którzy nas słyszą, ale też widzą. Z jakich miast jesteście? Proszę bardzo, piszcie na live'ie. I mamy tutaj Łódź, Siedlce, Biała Podlaska, Człuchów. Mamy też jeszcze Wrocław, Łuków, Trzebnica, Ostrowiec, Nowa Sól. Witamy wszystkich, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, bo okazuje się, że z Niemiec też są, z Norwegii, Łódź, Bończa, Świebodzice, Rzeszów. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy, wpadajcie na naszego live'a, a my gramy dalej najlepsze polskie hity. Już za chwilę wracamy do Was, a razem z nami m.in. Szymon Wydra i Carpe Diem z numerem Życie jak poemat.
1: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząby.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 19 po 19. Nie dość, że cały czas nasz live na profilu Radia SK2 na TikToku, to jeszcze zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chce, można wziąć udział, można się zgłosić. Zapraszamy, Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my już po godzinie 19 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy Pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?

0: Wieczorny koncert Anny Katarzyny Jiruskiej wraz z zespołem, a do tego widowiskowy pokaz Noc Ognia i Wody. Od piątku do niedzieli. Miechowice.
1: Godzina 19 wybiła, to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi jej polskimi hitami. W tle oczywiście live na profilu Radia SK2 na TikToku. Co tutaj się dzieje? Twarogi robimy, proszę bardzo. Wyzwania mi dają. Naprawdę zapraszamy, kto jeszcze nie był, zaglądajcie koniecznie. I zaraz oczywiście zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Można się zgłaszać. Messenger Radia SK2 jest dla was otwarty. A już teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
2: SK2.
1: Na dobry początek Jula i Za każdym razem.

Ale oni to grają. Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak wam gramy my w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, a już za chwilę, tak jak przystało na ten czas po godzinie 19, pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Ja wam przypomnę tak na szybko zasady. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się to zrobić w 30 sekund, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to koniecznie wysyłajcie swój numer telefonu na Messengerze Radia SK2, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. A teraz gram Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy. SK2.

0: Stanach było minęło, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem ze mną będzie bawił się, razem z nami będzie bawił się Kamil. Cześć Kamilu!
3: Cześć!
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty takiego porabiasz?
3: Siedzę sobie w pracy do 22, także już niedużo.
0: A, no to my ci trochę w tej pracy poprzeszkadzamy, szef nie będzie zły?
3: Nie, nie będzie, akurat szefa nie ma, więc pracownicy harcują.
0: A, rozumiem, no dobra, to słuchaj, to ja przypomnę jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały, na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda przejść przez te wszystkie pytania, to oczywiście zgarniasz od nas gadżety Radia SK2. Czy zasady są jasne?
3: Jak słoneczko.
0: Dobrze, to w takim razie uwaga, uwaga, zaczynajmy. Wiesz, jak odróżnić dromadera od wielbłąda?
3: Bywało.
0: Czy to prawda, że jeden z nich ma 2 garby, a drugi tylko jeden?
3: Zawsze.
0: Czy wielbłąd ma tylko 1 garb?
3: Może.
0: Czy dromader ma 2?
3: Kto wie.
0: Jeździłeś kiedykolwiek na wielbłądzie?
3: Kiedyś.
0: Wielbłąd może przemierzać pustynię bez picia wody, tak czy nie?
3: Wykluczone.
0: Ciebie udało się przed czasem. Masz oczywiście gadżety Radia SK2 i udało ci się tutaj wygrać razem z nami. Zabawy nie mów tak, nie mów nie.
3: Super.
0: Super.
3: To cieszę się.
0: Pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że dzięki temu praca będzie przyjemniejsza.
3: Zdecydowanie.
0: Dobrze, to trzymaj się. Buziaki dla ciebie. Pa, pa.
3: No hej.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej. Dawid Podsiadło i Na Błysk już teraz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: A to nowość na antenie Radio SK2. Fuka i Liwka i Enklawa chce więcej. Bardzo szybko wpada w ucho i takich numerów również możecie posłuchać w Radio SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. A swoją drogą dzisiaj o 21:00 pierwszy mecz rozpoczynający mundial i wielkie otwarcie. Ale moi drodzy, drogie kobiety, współczujemy i łączymy się z wami w bólu. Całe szczęście jest Radio SK2, którego możecie słuchać, kiedy wasi panowie ten mecz będą oglądać. A w nocy możecie sobie słodko spać, kiedy też będą te mecze oglądać. I niestety my, drogie kobiety, przez najbliższy miesiąc, albo nawet i trochę dłużej, musimy być mocno wyrozumiałe. A swoją drogą w SK2 też mamy dla was coś specjalnego z okazji mundialu. Co takiego? Posłuchajcie sami. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie zaczynają się prawdziwe emocje? W nowej strefie Cupra Wrocław Północ. Przyjdź i poznaj modele Cupra wyposażone w nowoczesne technologie, które ułatwiają jazdę w mieście i zapewniają komfort podróżowania podczas długich tras. Sprawdź specjalną ofertę na Formentora z rabatem do 45 tysięcy złotych oraz Leona i Terramara w atrakcyjnym finansowaniu. Zapisz się na jazdę testową i przeżyj to, czego nie da się opisać. Strefa Cupra Wrocław Północ, Aleja Brickner 46.
7: I po reklamie.

0: supermoce Igo Mrozu i Vito Bambino. Te supermoce to by się przydały wszystkim tym, którzy muszą pracować, zarówno jutro, jak i w weekend, więc my tę energię dobrymi, najlepszymi nawet polskimi hitami wam przekazujemy. Po godzinie 20 kolejne takie, m.in. Maciej Musiałowski, Flora. Ten numer wszyscy bardzo lubimy, więc warto zostać z nami.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć, moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz i zapraszam już jutro na zabobrzański Pump Track. Tam, a w sumie to obok Pump Tracka czeka na was Pump Fest. Let's Dance to hasło tego rocznego wydarzenia, a chodzi o zabawę. Bez używek, ale za to ze świetnymi DJ-ami, malowaniem murali i dodatkowymi warsztatami. Będzie się działo, a na koniec o 20:00 Silent Disco.
0: 20 wybiła, już rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi.

Magma i Aisha, 14 minut po godzinie 20. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą, bardzo często my mamy tak, my Polacy mamy tak, że przydarzają nam się drzemki. I taka drzemka miała być półgodzinna, ale ona miała trwać pół godziny, ale ona zazwyczaj się przedłuża. Otóż okazuje się, że te drzemki w ciągu dnia są nam bardzo potrzebne, bo ludzie, którzy regularnie ucinają sobie popołudniową drzemkę, zmniejszają o ponad 30% ryzyko zachorowań na choroby serca. No i teraz już nikt nie może powiedzieć, że to jest niezdrowe, bądź że spaliście za długo. To jest jak najbardziej potrzebne. Tak jak najlepsze polskie hity, które gramy wam w Radiu SK2 cały czas, już teraz bracia Kacperczyk, Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? SK2.

0: Goja i smak słów w Radiu SK2, 24 minuty po godzinie 20. To są najlepsze polskie hity, a teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I cofamy się do roku 1968. Płyta Czerwone Gitary 3 i Przebój Kwiaty we włosach. Piosenka miała premierę w okresie głębokiego PRL-u. Stała się takim nieoficjalnym hymnem zakochanych i jedną z wizytówek polskiego Big Beatu. No i dla tych, którzy nie pamiętają, albo dla tych, którzy przypomnieć sobie by chcieli, albo chcieliby wrócić właśnie do tych czasów, to gramy. Już teraz w Radiu SK2 Czerwone Gitary i Kwiaty we włosach.

0: Mighties i numer Deszcz. Właśnie ten kawałek czeka już na Was w propozycjach do najnowszego głosowania do gorącej polskiej dwudziestki. Jak zagłosować? Wystarczy wejść na sk2.pl, tam zakładka gorąca polska dwudziestka i postawić plusik przy tych Waszych ulubionych numerach. Kto wie, może właśnie polskie, ulubione Wasze kawałki trafią na najnowszą listę, na najnowsze głosowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18, a ja w piątek, właśnie po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka do słuchania gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Manam. Kocham cię, kochanie moje. Możecie zaśpiewać ten numer swojej partnerce bądź swojemu partnerowi. Proszę bardzo, Radio SK2 zachęca do takich rzeczy. A my cały czas gramy najlepsze polskie hity. One zostają z wami aż do rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 20.
1: Reklama.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Międzynarodowe zawody w siatkówce plażowej startują na najwyżej położonym w górach stadionie w Polsce, czyli w Karpaczu. Tam turniej VW Beach Pro Tour Feature Karpacz 2026. Długa nazwa, a wszystko startuje do 18 i potrwa do 21 czerwca. Pierwszy dzień to eliminacje, do których przystąpi 16 duetów walczących o awans do turnieju głównego.
1: Magazyn lokalny.
12: Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Błażej Stachewicz, kolejny magazyn lokalny, a wraz ze mną wyjątkowi goście. I wyjątkowo przyszli, a nie przypłynęli, ale będziemy dzisiaj o pływaniu, a w sumie to o freestylu kajakowym troszeczkę opowiadać. Witam serdecznie, w naszym studio jest Zofia Tuła, wicemistrzyni świata w kajak

0: Wina była na długo wcześniej, zanim ja do niej, że tak powiem, zacząłem ją uprawiać. To nie jest całkowite nowum, aczkolwiek kajakarstwo ogólnie w Polsce, szczególnie to wyczynowe, nie cieszy się jakąś ogromną popularnością, jak na przykład sporty zespołowe. Więc warto powiedzieć, że freestyle kajakowe to jest taka deskorolka, taki snowboard kajakarstwa, czyli my generalnie skupiamy się na robieniu widowiskowych ewolucji.
1: Czyli dyscyplina już nie młoda, ale jeszcze taka zdobywająca chyba serca szerszego grona kibiców.
0: Tak jest. No, generalnie na bazie tych takich trendów z lat 80., 90., kiedy to sport zaczął się tak iść w stronę takiego bardziej ekstremy, w takie właśnie sporty ekstremalne i freestyle'owe, no nie bez powodu porównałem do rolki i snowboardu, no bo to jest ten czas freestyle kajakowy. Kajaki z biegiem lat zrobiły się coraz krótsze, zaczęto je robić z innych materiałów, bardziej wytrzymałych. No i kajakarze zaczęli odkrywać nowe możliwości, tak? Czyli napędzali koniunkturę, zaczęli stawać na dziobie, na rufie, w pionie, na rzekach kurskich, potem na wybranych falach czy w odwojach. No i z tego narodził się freestyle kajakowy, jaki znamy obecnie. Ja mam jakieś 1,79 m, 1,80 m wzrostu, a mój kajak, jak stanie obok mnie, to jest niższy ode mnie, więc te kajaki są bardzo krótkie, ale właśnie po to, żeby móc robić widowiskowe ewolucje w powietrzu.
1: Zosiu, to pytanie chciałem do ciebie skierować. Czy kajaki to dyscyplina męska, czy raczej damska, twoim zdaniem? Dlaczego?
2: Nie, śmieję się. Dla wszystkich. Dla wszystkich są kajaki. Fajne jest to we freestyle'u właśnie, że robimy triki, że jest dużo emocji, że wykorzystujemy energię wody. No i daje to bardzo dużą frajdę.
1: Ale góry to dla was nie jest nowum, tylko troszeczkę w niższych górach najczęściej ćwiczycie. Czy karkonosze sprzyjają waszej dyscyplinie sportu?
0: Mamy piękną rzekę Kamienną w Szklarskiej Porębie. Jadąc w kierunku Szklarskiej Poręby, czy w kierunku przejścia granicznego w Jakuszycach, ta rzeka, która wzdłuż drogi płynie, no to jest rzeka Kamienna. To jest moim zdaniem najpiękniejsza i zdaniem wielu najtrudniejsza rzeka górska w Polsce. Więc do kajakarstwa górskiego karkonosze jak najbardziej. Jak tylko pojawia się woda po mocniejszych opadach deszczu albo na wiosnę przy roztopach śniegu, to bardzo często można nas i innych kajakarzy spotkać właśnie na tej rzece. Natomiast do treningu freestyle'owego miejsc niestety nie mamy tutaj, więc musimy przede wszystkim dużo jeździć za granicę i korzystać z infrastruktury wybudowanej w tym celu, jak na przykład właśnie tory kajakarstwa górskiego albo odwoje i fale właśnie zbudowane pod kątem treningu freestyle'owego. No albo musimy całkowicie nie tutaj w najbliższych rejonach Czechy, Austria, Niemcy, tylko nawet musimy latać na inny kontynent, żeby móc na przykład potrenować na dużych falach.
1: Czy ta infrastruktura w Polsce już zaczyna się generować, tworzyć? No w Wieleniej Górze wiem, że na przykład możecie ćwiczyć na akwaparku, ale to raczej jest taki chyba zamiennik niż miejsce docelowe do ćwiczeń.
0: W Wieleniej Górze trenujemy głównie zimą w termach cieplickich na basenie pływackim, ponieważ jeśli chodzi o zimę, to też nasz trening, tak jak w każdej dyscyplinie uprawiany profesjonalnie, dzieli się na poszczególne etapy w cyklu rocznym albo w cyklach dwuletnich. Mistrzostwa świata mamy co 2 lata, więc w różny sposób konstruujemy nasz trening, w zależności od tego, jaka jest impreza docelowa. Ale zima to jest czas właśnie treningu technicznego na basenie z prostego względu. No po prostu jest za zimno na dworze, żeby móc pływać po rzece. No ale nawet gdyby było bardzo zimno, ale byłoby dużo wody, w sensie, żeby płynęła kamień albo płynąłby mocno bobr, to i tak pewnie byśmy się na tej rzece pojawiali. Natomiast w ujemnych temperaturach to tak średnia przyjemność.
1: Zosiu, ja ciebie chciałem zapytać o te różnice, bo trenujecie u nas, z tego co widzę, no ostatnie pół roku to praktycznie byliście chyba w Stanach, czy poza granicami Polski. Gdzie się fajniej pływa, gdzie lepiej? Jak ty się do tego odnosisz?
2: My tak naprawdę dobieramy miejsca do imprezy docelowej. W tym roku mieliśmy Mistrzostwa Świata na dużej fali, no to w Europie nie mamy za bardzo możliwości popływania na dużych falach, więc wybraliśmy Stany, Kanadę.
1: Duża fala? Co to znaczy?
2: Duża fala to bardzo duża rzeka, dużo wody płynącej i ile miała? Good Wave miała 3 metry wysokości?
0: Tak, czyli można sobie wyobrazić taką dużą falę morską, która ma wysokość, jak na nią patrzymy, kilka metrów, tylko na rzece jest to fala stojąca, czyli ona się tworzy za jakąś przeszkodą, która jest pod wodą i po której ta woda spływa, tworząc zaburzenie i tworząc falę w ten sposób. Więc Takich fal najbliższych tutaj w Polsce w ogóle praktycznie nie mamy, no chyba, że pojawia się gwałtowna powódź i w rejonach górskich, takich jak właśnie

0: okolice Jelniej Góry takie fale wtedy można spotkać. No ale nieraz było tak, że jak zaczyna mocno padać i pojawiają się jakieś fale tu w okolicy, to ludzie walczą o swój dobytek, a my jedziemy na trening. To tak trochę średnio czasem wygląda, więc, ale to się bardzo rzadko dzieje zresztą, więc jesteśmy nastawieni, jeśli chodzi o trening falowy, na wyjazdy zagraniczne. I tak jak Zosia wspomniała, żeby chcieć przygotować się do najważniejszej imprezy w tym roku, musieliśmy wyjechać na blisko pół roku właśnie do Stanów Zjednoczonych i do Kanady.
1: Taka fala na rzece brzmi chyba dużo groźniej niż na morzu, bo jednak brzegi są relatywnie bliżej. Tak ja jako osoba, która nie zna się na tym sporcie, tak to sobie wyobrażam, że to chyba też jest dość niebezpieczne.
2: Wydaje mi się, że na rzece jest właśnie bezpieczniej, bo fala jest w jednym miejscu. Na morzu, na oceanie nam się fala przemieszcza i też mamy prądy wsteczne.
0: Tak, dokładnie, które wyciągają nas, odciągają nas od brzegu i to też jest ważna umiejętność, bo też pływamy po morzu na kajaku. Jak zaczęliśmy przygotowania do tych Mistrzostw Świata, to w zeszłym roku w listopadzie pojechaliśmy do Portugalii, żeby na fali oceanicznej trenować i żeby właśnie się przebić przez ten przybój, ten właśnie przy brzegu, żeby wyjść kawałeczek w morze, żeby móc złapać falę, na niej zasurfować i zrobić jakiś trik, który jest naszym celem, tak, czy robienie jakiejś figury, to był ogromny wysiłek. A jak się trochę z daleko wypłynęło, to było takie uczucie, o, wyciąga mnie za daleko w morze, więc trzeba było wracać z kolei do brzegu, szukać miejsc, gdzie ten prąd wsteczny po prostu nie występuje.
1: Czyli na morzu fala się przemieszcza, natomiast na rzece to wy się przemieszczacie i jakby dopływacie do miejsca, gdzie można wykonywać odpowiednie triki na tej fali, dobrze rozumiem?
2: Tak, fala jest w jednym miejscu za przeszkodą, ona się nie przesuwa i my wtedy surfujemy na fali i odbijając się od fali robimy triki.
1: Aha, powiedzcie mi proszę, freestyle kajakowy, polski freestyle kajakowy, wy jesteście topek, jeżeli chodzi o nasz kraj, czyli najlepszymi zawodnikami, a jak w kontekście europejskim albo w kontekście światowym Polska się plasuje, czy my, no wiadomo, przy takich sukcesach jak wicemistrzostwo świata, to na pewno jest ten akcent bardzo mocno pojawia się na mapie sportowej, ale jak ogólnie Polska jest zapisana w tym kontekście ogólnoświatowym?
2: Chyba całkiem nieźle, bo Tomek jest mistrzem Europy z którego roku?
0: Z Czunowa 2018.
2: Ja na ostatnich mistrzostwach Europy zdobyłam wicemistrzostwo.
1: Czyli tutaj bardzo, bardzo mocno się pojawiamy, a poza wami są jeszcze coś rozpoznawalni polscy zawodnicy?
0: No z tym jest problem, szczerze mówiąc. Poza nami jeszcze na takim wysokim poziomie pływa kolega z Krakowa, Bartosz, ale jeśli mówimy o zapleczu, to tak naprawdę my z Zosią też się trochę w to angażujemy i staramy się szkolić po prostu dzieci, żeby jakąś przyszłość dla naszej dyscypliny przygotować.
2: I w przyszłym roku chyba jedna z osób powinna się dobrze zaprezentować.
0: Tak, wychowanka Zosi, Maja, prawdopodobnie w przyszłym roku, bo będzie mogła aż oficjalnie jako juniorka, bo będzie miała osiągnięty wiek 15 lat, będzie mogła oficjalnie startować. No i tak to się niestety kręci w Polsce, że sport na tym podstawowym poziomie, który jest najważniejszym z poziomów, kiedy właśnie młode, fajne dzieciaki mogą zacząć się rozwijać, są głównie domeną rodziców i zajawionych trenerów, ponieważ nie mamy w Polsce systemu szkolenia we freestylu kajakowym i to wszystko musimy organizować sami, dla siebie i dla nich. No my mamy takie poczucie, że nie będziemy zawsze zawodnikami, tylko będzie trzeba coś robić po zakończeniu naszych karier zawodniczych, więc stopniowo z latami będziemy się przestawiać też na szkolenie coraz bardziej młodzieży. Ale freestyle też jest tego typu fajną sprawą, że tutaj jeżeli ktoś po prostu ma chęć spróbować, to nie musi być mistrzem świata, nie musi osiągać, celować w najwyższe cele, ale odnajdzie w tej dyscyplinie coś dla siebie i będzie z przyjemnością ją po prostu uprawiał i się w niej powolutku rozwijał.
1: Czujecie się pionierami, bo jak najbardziej chyba w tej dyscyplinie w naszym kraju i pełnicie taką rolę pionierską.
2: No trochę się musimy przebijać, przebijamy też się z naszymi osiągnięciami, ale to też jest fajne, no bo fajnie jest po raz pierwszy zdobyć na przykład medal dla Polski.
0: Tak, to jest duża

0: satysfakcja i duma. I kiedy nasz sport stanie się dyscypliną olimpijską za jakiś czas, ktoś do tego wróci i zauważy, że była taka para, taka Zosia, taki Tomek, którzy osiągali sukcesy zanim to się stało dyscypliną olimpijską. Będzie o tym się mówiło. Teraz też się o tym mówi dużo, ponieważ no, sport, który uprawiamy, nie jest sportem szablonowym. My się nie ścigamy, my nie biegniemy na dystans, my robimy figury, które są bardzo widowiskowe i więc jest to sport kreatywny. My się rozwijamy przez całe nasze kariery, niezależnie od tego, czy zawodnik ma lat 15 czy 35, zawsze jest coś nowego, czego można się nauczyć, nowa ewolucja, zawsze coś można doskonalić. Także jest to tego typu sport, w którym nieraz rywalizują ze sobą dwa pokolenia w jednej konkurencji i nie wiadomo, kto wygra.
1: A powiedzcie mi, przez te 20 lat istnienia freestylu kajakowego w Polsce, jeżeli mogę tak powiedzieć, dużo się zmienia. Można poczuć, że ten, powiedzmy, taki opór materii troszeczkę jest przełamywany, że kibiców pojawia się coraz więcej, że na przykład mainstreamowe media się z wami coraz bardziej interesują. Jak to wygląda?
0: Cieszymy się ogromnym zainteresowaniem, szczególnie w momencie osiągania sukcesów, bo w Polsce przede wszystkim kibicuje się sukcesom. Poza piłką nożną, której kibicuje się zawsze, co dla mnie jest takie, nie to, że nie lubię piłki, bo lubię piłkę, tylko nie róbmy sukcesów z czegoś na siłę, tak? Dla mnie sukcesem zawsze było zdobycie medalu, bo to oznacza, że się było pierwszym, drugim, trzecim w Mistrzostwach Świata, no to na świecie, tak? Ja mam do tego takie podejście. Jeśli chodzi o zainteresowanie mediów, to przede wszystkim nasz sport jest też inny. Jak ludzie patrzą nieraz, jak robimy trening, bo zdarza nam się robić treningi w sposób otwarty, czy to na Odrze we Wrocławiu, czy to chociażby na Jeziorze Pilchowickim, patrzą, pierwsze wrażenie jest, kurde, no topi się. A po chwili, nie, on to robi specjalnie. O nie, on to robi w powietrzu. Kurde, fajne to jest, nie? I w ten sposób też media interesują się naszym sportem, bo on się po prostu z jakiegokolwiek szablonu wyłamuje, okazuje się, że to jest po prostu bardzo widowiskowa dyscyplina i przebijamy się tak do tego mainstreamu. Aczkolwiek jeśli chodzi o zaangażowanie instytucji, które mogłyby tą sprawę ułatwić, typu właśnie Polski Związek Kajakowy, no to jest tutaj wiele do zrobienia z ich strony, bo my przychodzimy tak naprawdę jako gotowi zawodnicy. Osiągamy sukcesy międzynarodowe, historyczne, zdobywamy medale i tytuły najważniejszych imprez, a Związek Kajakowy jakby nie do końca był tym zainteresowany. Dla mnie to jest trochę nie do pojęcia.
1: A może to są pewne obawy, bo tutaj by to wymagało pewnych inwestycji, może działań, może komuś po prostu się nie za bardzo chce to robić, albo nie ma pomysłu jeszcze na to. A z drugiej strony przecież jesteście samograjem, te medale się same pojawiają. Po co się angażować odgórnie?
0: Znaczy jest wiele, wydaje mi się, powodów, dla których Polski Związek Kajakowy jest zainteresowany tym, żeby realizować swoje plany głównie w dyscyplinach olimpijskich, ponieważ są to duże dotacje z Ministerstwa Sportu na szkolenie centralne, na zakupy sprzętu i tak dalej, ale też są środki na dyscypliny nieolimpijskie i moim zdaniem Związek mógłby dołożyć więcej starań, żeby pomóc nam w rozwoju. No ale cóż mogę powiedzieć, jak nie możemy liczyć na związek, nie możemy liczyć na sponsorów związkowych, to liczymy na siebie, na własną kreatywność i sami pozyskujemy też sponsorów. Poza tym też pracujemy, więc to nie jest tak, że my przychodzimy i mówimy, macie nam dać. Nie, przychodzimy, mówimy, dzień dobry, Zosia jest wicemistrzynią świata, ja jestem wicemistrzem świata zeszłego roku, potrzebujemy paru rzeczy. Jeżeli te rzeczy nie są spełnione, to nie tracimy czasu na po prostu jakąkolwiek walkę, tylko idziemy w własnym kierunku. Proszę sobie wyobrazić, że po moim zeszłorocznym sukcesie, gdzie zdobyłem srebro Mistrzostw Świata w Nottingham, musiałem sam sobie kupić kajak, na którym startowałem w Mistrzostwach Świata teraz. Ja myślę, że to najlepiej opisuje sytuację.
1: Mnie przeraża trochę to, że jestem w stanie to sobie właśnie wyobrazić i nie tylko w kontekście waszej dyscypliny.
0: Tak. To nie jest tylko tak, że freestyle kajakowy jest tak traktowany. Też sobie zdaję sprawę, że w innych związkach sportowych, w innych dyscyplinach takie sytuacje mają miejsce.
1: Okej, to może zejdźmy troszeczkę z tego aspektu sportowego kajaków i waszej dyscypliny.

0: dyscypliny, czyli freestylu. Czy to jest dyscyplina dla każdego? Czy to jest, tak jak wspomniana na początku naszej rozmowy, deskorolka? Czy kajak też tak można potraktować? Że każdy może nabyć kajak i sobie ćwiczyć. Czy tutaj jednak są wymagane jakieś większe kompetencje, dodatkowe zaplecze, ewentualnie znajomość jakiejś dyscypliny, która jest tą dyscypliną pomostową wprowadzającą do kajaków? No na pewno pływanie, to trzeba umieć pływać. Co jeszcze?
1: Tak, i trzeba nie bać się też wody. Nie iść od razu z kajakiem na dużą falę, tylko zacząć od płaskiej wody, zacząć od podstaw kajakarstwa górskiego.
0: Czyli idę do sklepu, kupuję kajak i idę na jezioro. Jak to się zaczyna?
1: Jeżeli chcemy uprawiać freestyle kajakowy, to ja bym polecała zacząć od kajakarstwa górskiego. Tego też lepiej nie robić samemu, czyli nie kupić kajak i nie pójść samemu na rzekę. Mamy też taką zasadę, że zawsze pływamy co najmniej w dwie osoby. Jeżeli coś by się stało, no to druga osoba wtedy nam może pomóc.
0: Rozumiem, czyli ja muszę moje zamówienie na Allegro odwołać w takim razie.
1: Albo poprosić kolegę, żeby też zamówił.
0: Jasne, żarty żartami, ale tutaj chyba najlepiej rozpocząć od jakiejś szkoły, szkolenia. Jest taka możliwość w naszym regionie?
2: Tak, no my z Zosią w momencie, kiedy ustalamy właśnie w tym momencie plany na przyszły rok. Oczywiście kalendarz startów wyznacza nam, ile czasu mamy między startami, ale też zajmujemy się szkoleniem właśnie i z kajakarstwa górskiego, i freestylu kajakowego. Przy czym lubimy planować też dużo wcześniej, bo priorytetem są starty, priorytetem są wyjazdy zagraniczne, ale też przy okazji właśnie tych startów i wyjazdów też jesteśmy w stanie szkolić innych. Także zaczynamy zimą od podstaw właśnie na basenie. Osoby przeszkolone właśnie z podstaw, których już nauczymy podpórek i przede wszystkim ważnej umiejętności, jaką jest eskimoska, czyli to jest ta podstawowa technika, co zrobić, kiedy kajak się wywróci, a żeby nie pójść pływać poza nim, czyli trzeba po prostu się obrócić z powrotem, żeby nie musieć wysiadać z kajaka. I z takimi osobami przeszkolonymi przez zimę w takich tych komfortowych warunkach basenowych w ciepłej, przejrzystej wodzie, potem jedziemy na rzekę. Do miejsc, które lubimy, do miejsc, które stopniujemy po prostu trudność, żeby nie zaczynać od razu od czegoś bardzo trudnego, a tak stopniowo dochodzić do poziomu, w którym taka osoba po roku, dwóch stwierdza, że w sumie to takie bardzo fajne jest, już mogę robić to samemu. Tylko też zawsze uczulamy, że najważniejsze w tym wszystkim jest zachować zimną głowę i sobie stopniowo podnosić poprzeczkę. Jeśli chodzi o każdą inną dyscyplinę wodną, to wydaje mi się, że jest zawsze dokładnie tak samo. Czy to jest kajakarstwo klasyczne, czyli sprinty, czy to jest zaawansowana turystyka kajakowa. Jednak czynnik doświadczenia jest kluczowy. Nie zaczynajmy od czegoś od razu trudnego, dajmy sobie czas, żeby się nauczyć.
0: Dużo osób chętnych trenowania freestylu kajakowego się do Was zgłasza?
2: No, jak szkolimy na basenie chociażby w zimie, to przyjeżdżają do nas ludzie ze Szczecina, z Warszawy, z Trójmiasta, z Poznania, czasami z Krakowa, z Wrocławia. Także jak wrzucamy informacje o szkoleniach, to zdarza się, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski po to, żeby z nami móc poćwiczyć. Także zainteresowanie jest spore. Mi się tak marzy, żebyśmy za jakiś czas mogli zrobić taką profesjonalną sekcję juniorską w Jeleniej Górze, ponieważ mamy rzekę Bobr, mamy rzekę Kamienną, mamy termy ciepickie, na których możemy też ćwiczyć w zimie, więc jest to, wydaje mi się, solidna podstawa ku temu, żeby właśnie przyszłe pokolenia freestyle'owców, żeby one właśnie tutaj w Jeleniej Górze zaczynały szkolenie.
0: Największe zawody, mistrzostwa świata, to z tego, co obserwuję na waszym przykładzie, to głównie poza granicami Polski, Stany Zjednoczone tutaj najczęściej chyba się przewijają. A czy Jelenia Góra, Karkonosze, nasze okolice, te rzeki, o których wspomniałeś, Kamienna, Bóbr, czy też jakieś zawody rozpoznawalne mają miejsce w naszym regionie?
2: Robiliśmy tutaj w Jeleniej Górze przed laty Mistrzostwa Polski. Organizowaliśmy m.in. finałowe zawody Pucharu Europy. To było w roku 2015. Także my to już robiliśmy. Generalnie rozbiło się o to, że żeby móc rozwijać taką imprezę, trzeba pozyskiwać coraz liczniejszych i coraz bardziej hojnych sponsorów, żeby ta impreza mogła się dalej rozwijać. W pewnym momencie musieliśmy zaprzestać tych działań, ale mam nadzieję, że do tego wrócimy, bo jeśli chodzi o zaplecze nasze tutaj, no to rzeka Bóbr jest wystarczająca do tego, żeby raz szkolić młodych adeptów kajakarstwa górskiego i freestylu, jak i też, żeby organizować zawody.
0: No dobra, czyli ja widzę taki scenariusz, że jak już wasze kariery zaczną być pełne. Tutaj mam na myśli mistrzostwo świata, ten medal już będzie na ścianie, więc pozostaje tylko podniesienie poprzeczki już w tej formie treningowej, szkolenia nowych adeptów. Czy jest wtedy szansa, że właśnie tutaj ten nasz region zacznie się zmieniać w taką kolebkę treningową kajakarzy?
1: Myślę, że tak. Musimy na pewno troszeczkę zwolnić, bo teraz dużo wyjeżdżamy i dużo stawiamy na swój trening. Jeżeli mielibyśmy się zająć tutaj rozwijaniem na miejscu, no to musimy więcej czasu spędzać.
2: Tak, no bo my teraz wróciliśmy po pół roku pobytu w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także pół roku nas nie było, wróciliśmy troszeczkę do innego świata. Ale to jest fajne, że tak dużo jeździmy. Ale jeśli chodzi właśnie o przyszłość, to tak, w momencie, kiedy nasze kariery będą spuentowane najcenniejszym kruszcem w najważniejszych imprezach, dużo nam do tego nie brakuje, bo Zosia ma srebro w C1, ja mam srebro w K1. To jest ten jeden szczebelek wyżej na karcie wyników.
1: Ale wtedy jeszcze muszę obronić.
2: A potem trzeba będzie jeszcze bronić, to tak. I no zawsze będzie powód, żeby zostać dłużej na najwyższym poziomie. Ale tak, no my chcemy przede wszystkim zająć się szkoleniem, ponieważ jest to sport wspaniały, sport widowiskowy, sport, który pretenduje do bycia dyscypliną olimpijską i według naszych informacji 2028 to już nie, ale 2032 to jest realna szansa. Wiceprezes Światowej Federacji Kajakowej ICF Luis Rabaneda podczas Mistrzostw Świata w Columbus zapowiedział, że jesteśmy pierwszą dyscypliną kajakową, która jeśli będzie modyfikowany cały jakby skład dyscyplin olimpijskich, jesteśmy pierwszą dyscypliną kajakową, która ma wejść przy kolejnej modyfikacji kalendarza olimpijskiego. No jest to pocieszające bardzo, bo czekamy na to od lat. Cały czas o nas bardzo poważnie myślą. Więc jeśli nie jako zawodnicy, to może już jako trenerzy będziemy mogli pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Jednak 2032, no to jednak dosyć odległa perspektywa. Wiemy, że to minie o tak o, ale na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o nasze kariery, to dla nas jest to dosyć odległa perspektywa jak dla zawodników, ale dla naszych przyszłych wychowanków to jest realna perspektywa.
0: No i za to na pewno będziemy, myślę, ja będę, a może nasi słuchacze pewnie też trzymać kciuki. A teraz takie pytanie jeszcze z innej beczki, bo tak cały czas rozmawiamy. Tej pracy jest bardzo dużo. Jak nie pół roku poza granicami podczas zawodów, to szykujecie się pewnie do treningów, do szkoleń innych osób. A jak odpoczywacie? Czy jest gdzieś w waszym życiu ten czas na regenerację, który w sporcie jest chyba tak samo ważny jak...
2: Trudne pytanie.
1: Tak, to nam najlepiej nie wychodzi, szczerze mówiąc.
2: Tak, odpoczynek nie wychodzi nam najlepiej, ale najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że kiedy my jedziemy na zgrupowanie, czasem jest to Francja, czasem jest to Austria, no zdarza się, że to są Stany Zjednoczone, czasem jest to Argentyna, a w przeszłości była to Uganda na przykład w Afryce, gdzie trenowaliśmy na Nilu. I zawsze tacy do nas tak patrzą, tak na nas nasi znajomi, tak nawet bliscy znajomi. Wy to macie cały czas wakacje. Tak, co proszę? Dwa treningi dziennie, analiza materiałów wideo, trening na sucho, czyli tak zwana kata, czyli to, co oprócz tego, co robimy w kajaku, na wodzie, te figury, które trenujemy, których się uczymy, które doskonalimy, to my jeszcze cały czas mamy bardzo dużo pracy. No, no nazwijmy to po imieniu umysłowej, bo my cały czas musimy się czegoś uczyć. To nie jest tak, że posiadło się raz technikę robienia wysokiego salta przodem lupa i to już zostaje. Nie, każde miejsce, w którym startujemy i trenujemy jest inne. Nasza technika musi być bardzo elastyczna. Także im więcej doświadczeń na wodzie, tym na pewno lepiej. I to jest ciężka praca przede wszystkim, praca na okrągło. To się wydaje, a idę sobie popływać na kajaku. Nie. To są, idę na półtora godzinną jednostkę treningową, ja jestem w pracy. kończę trening, aktywnie wypoczywam, robię analizę wideo, dalej jestem w pracy. Idę na drugi trening, znowu jestem w pracy. Także myślę, że też myślenie kibiców powinno też zmierzać ku temu, żeby docenili, że to nie jest to, że widzę zawodnika w kajaku, to teraz coś robi, żeby zobaczyć,

0: zobaczyć go teraz w kajaku na Mistrzostwach Świata, to jest końcówka bardzo długiego, złożonego procesu, który trwa wiele godzin każdego dnia. Także takich klasycznych wakacji, bo tak trochę odpłynę od tematu, ale takich klasycznych wakacji, tak, to nie pamiętam, kiedy mieliśmy wakacje. Szczerze mówiąc, chyba nie mieliśmy wakacji, odkąd trenujemy. A trenuję, ja już trenuję freestyle kajakowy i startuję we freestylu 20 lat.
1: No to ja podpowiem tylko, że wakacje są całkiem przyjemne, warto spróbować. Polecam gorąco. Zanim skończymy naszą rozmowę, jeszcze chciałem podpytać o jedną rzecz. Freestyle to jest kategoria, gdzie właśnie jest pewna dowolność w łączeniu trików, w tym, co przedstawiacie podczas zawodów. A czy jest tutaj jeszcze miejsce na tworzenie nowych trików? Bo w innych dyscyplinach, nie wiem, rowery czy na przykład deska, o której już wspominaliśmy, czy snowboard, no tam co jakiś czas pojawia się jakaś osoba, która robi coś, czego inni nie robili i nagle pojawia się taki nowy trik. Czy u was też tak jest? Czy macie jakieś triki swoje autorskie, które może wy wprowadziliście do świata kajakowego freestyle?
2: Też tak u nas Jerzy może dodawać nowe triki. Mamy w regulaminie cały spis figur. Są triki już zatwierdzone, które są oceniane przez sędziów i mają swoje punkty. I są dodatkowe triki trophy move, tak zwane. Są trzy poziomy. I one zależą od trudności wykonywania triku. Czyli we freestyle kajakowym, jak startujemy, to główną zasadą jest to, że mamy 45 sekund na fali i wtedy robimy triki. Sędziowie oceniają, które zostały wykonane. Możemy mieć dodatkowe bonusy za wysokość figury, czyli że jest bardziej w powietrzu, albo na przykład za nieużywanie wiosła lub za połączenie większej ilości trików.
0: Mhm. I co każdą główną imprezę sezonu, czyli to są na przykład Puchary Świata, a w następnym roku Mistrzostwa Świata, zawsze podczas odprawy sędziów z kierownikami ekip narodowych zawsze jest mowa o tak zwanych trophy move, bo zawsze ktoś pokazuje coś nowego. Nasza dyscyplina się bardzo dynamicznie rozwija, poziom z roku na rok jest naprawdę coraz wyższy. I naprawdę, co roku ktoś pokazuje coś nowego. Nie zawsze jest to uznawane jako nowa figura trophy move i nie zawsze jest to przez sędziów jakoś tam gratyfikowane dodatkowymi punktami, ale to jest nieustanny rozwój. I ten właśnie freestyle też polega na tym, że podczas zawodów zdarza się, mi się tak zdarzyło podczas Mistrzostw Europy, kiedy zdobyłem tytuł, że przeszła 45 sekund, jest 40 sekunda, coś mi nie wyszło i nagle się włącza improwizacja. I z tej improwizacji wyszła figura, którą wcześniej tam robiłem i to była właśnie trophy move. Ale nie brałem pod uwagę tego, że będę próbował w zawodach, bo to była bardzo trudna figura. Ale uznałem, dobra. No i zrobiłem i zostałem mistrzem Europy. Jeśli chodzi o figury, które my wprowadziliśmy, to wydaje mi się, że mojego autorstwa może być figura, którą nie nazywałem jakoś konkretnie, jest to mieszanka czegoś, co już istniało, ale to był piruet na dziobie do salta w powietrzu z rotacją boczną do salta przodem.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie za wizytę w naszym studio, dziękuję za rozmowę, no i przede wszystkim życzę tego upragnionego mistrzostwa. No wierzę, że to jest tylko

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Dziś o sporcie. Futsal, czyli halowa gra w piłkę nożną, wróciła do Jeleniej Góry. Rozgrywki rozkręca Jarosław Wichowski, trener z wieloletnim doświadczeniem i miłośnik piłki nożnej.
2: Jeleniogórska Liga Futsalu powstawała w mojej głowie już od dawna, bo sam gdzieś byłem czynnym zawodnikiem tej ligi, ale to w okolicach może dekady, nawet kilkanaście lat temu ta liga funkcjonowała w Jeleniogórze co roku, gdzieś później. Zamarzyłem, żeby tą ligę reaktywować. Tutaj przy pomocy miasta Jelenia Góra i pana prezydenta miasta, pana Jerzego Łużniaka, udało się tą ligę reaktywować. W tej chwili występuje w niej 8 zespołów. Myślę, że jest to jedyna liga darmowa w Polsce, gdzie kluby nie ponoszą żadnej opłaty, mają zapewnione za zwycięstwa puchary, medale, nagrody indywidualne. No tutaj mogę

Powiedzieć, że wiele firm z Jeleniej Góry z okolic zaangażowało się też w pomoc, fundując różnego rodzaju vouchery na swoje usługi. No mogę tylko powiedzieć, że na przykład nagrodą główną dla MVP turnieju jest nowy rower ufundowany przez Jeleniogórskie Centrum Rowerowe, Cieplickie Centrum Rowerowe przez firmę pana Michała Jarmonda i gramy o puchar słoiki catering w szkle, tak więc tych firm jest sporo.

0: początku grudnia, kończymy ligę 29 stycznia. Tak naprawdę jest to taki okres drużyn, bo tutaj występują drużyny seniorskie, okres takiego roztrenowania, ale żeby ci zawodnicy cały czas byli w ruchu, czyli też działania tutaj prozdrowotne, Fundacji Przyszłość to marzenia. Myślę, że takie angażujące w sport, krzewiące ideę kultury fizycznej. Futsal jest bardzo dynamiczną, rozwijającą się dyscypliną w Polsce, na świecie, to tylko nie wiem, nie każdy wie, że w Brazylii jest to sport narodowy i tak naprawdę wszyscy ci świetni zawodnicy, którzy grają w tej chwili w Europie, wywodzą się właśnie z futsalu, z gier małych, z gier 3x3, 4x4, 5x5, tak jak tutaj typowa gra futsal, która troszeczkę ma inne przepisy niż gra na trawie i tak jak mówię, jest bardzo dynamiczna, co chwilę ten wynik może się zmieniać, dosłownie co kilka sekund można być pod jedną bramką, za chwilę pod drugą, widać od razu kreatywność zawodników i myślę, że ten futsal powoli wraca do Polski, bo przypomnę tylko, że niektóre akademie typu Legia Warszawa, najlepsze w Polsce, do pewnego rocznika obowiązkowo raz w tygodniu grają w futsal, zwłaszcza w okresie takim przygotowawczym.
1: Liga futsalu, 8 drużyn, też są tabele, też można poczytać wyniki, liczbę bramek. Na tym polega ta punktacja?
0: Jasne, za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę oczywiście 0. Wyniki są na bieżąco podawane na profilu, na fanpage'u jednego z partnerów firmy Sportevo, biura sportowego, które organizuje wyjazdy na mecze oraz turnieje i obozy sportowe w całej Polsce i za granicą. Można zobaczyć tabelę strzelców, właśnie wyniki. Dodatkowo po każdym meczu wybierany jest MVP, czyli najlepszy zawodnik, który zawsze dostaje jakąś fajną nagrodę. Widzę, że ci zawodnicy już przeżywają, kto gdzieś tam może tą nagrodę dostać, plus dodatkowo z 4 spotkań najlepsi zawodnicy w głosowaniu na fanpage'u zostają wybierani zawodnikami kolejki i przy okazji następnego rozdania, następnych spotkań otrzymują dodatkową nagrodę ufundowaną właśnie przez jakąś firmę z Jeleniej Góry lub z okolic lub przez po prostu Fundację Przyszłość do Marzenia.
1: Kto gra w waszej lidze? Jakie drużyny?
0: Wiktoria Jelenia Góra gra również drużyna Lotnika Jerzy Sudecki, drużyna pierwsza i drużyna druga, gra drużyna Olimpii Kowary, też zawodnikiem, który kilkanaście lat temu strzelał bramki, w ostatniej kolejce również strzelił. Pozdrawiamy tutaj trenera Olimpii Sebastiana Szujewskiego, czyli tak wracają gdzieś ci zawodnicy po wielu latach. Gra klub KS Wojcieszyce Szklarska Poręba, gra drużyna młodzieżowa Karkonoszy Jelenia Góra, gra klub sportowy Łomnica. Pabgol Jelenia Góra. Też z jednej strony tutaj trener i opiekun Pabgola Jelenia Góra, pan Lech Walczak gdzieś prowadził tą ligę jeleniogórską i to też jest fajne, że teraz wraca troszkę w innej roli, obserwuje to, tak jak mówię, to dziś jest reaktywacja, potrzebujemy na pewno kilku lat, żeby rozpropagować z powrotem tą ligę, a w przyszłości liczę na to, że ta liga będzie się odbywała już w postaci pierwszej, drugiej, a może i nawet trzeciej ligi na wielu halach w Jeleniej Górze.
1: W tej chwili gdzie gracie i na jakich wymiarach, bo to też warte zaznaczenia.
0: Liga odbywa się na hali pełnowymiarowej na ulicy Złotniczej 12, czyli na hali miejskiej w parku sportowym Złotnicza. Hala pełen wymiar, czyli 20 metrów na 40. Tutaj gramy na hali.
1: Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy piłką nożną, taką, którą znamy z murawy, a tą na hali, bo rozmiary już poznaliśmy. Jakie są jeszcze zasady?
0: Jasne, futsal przede wszystkim jest to, tak mówiąc kolokwialnie, jest to piłka nożna halowa. Gra się piłką przystosowaną do gry na hali, wiadomo, w specjalnym obuwiu do tego przeznaczonym. Gramy 5x5, oczywiście dopuszczalne są zmiany w każdej chwili w swojej strefie zmian. Są troszkę inne przepisy, bo my też te przepisy nie wszystkie wyciągnęliśmy z futsalu, powoli je zaczynamy wprowadzać. Myślę, że w przyszłym roku to już tak dogłębnie gdzieś reaktywujemy taki prawdziwy futsal, ale tutaj do bramkarza można tylko zagrać raz, nie ma błędu połowy. Oczywiście futsal jest przede wszystkim troszkę zdecydowanie mniej fizyczną dyscypliną od piłki nożnej na trawie, gdzie jest większy kontakt, gdzie dopuszczalne są wślizgi, gdzie po prostu bardziej decyduje w niektórych momentach fizyka niż technika, niż kreatywność. Tutaj w futsalu jednak pewnych braków technicznych nie da się ukryć i jak powiedział kiedyś bardzo znany trener, pokaż mi jak grasz w futsal, a ja powiem ci, czy będziesz grał w piłkę nożną.
1: Też są bramkarze?
0: Oczywiście.

0: Gdzie są bramkarze, strzela się bramki jak najbardziej, na tym to polega. Bramki są mniejsze, tak jak do piłki ręcznej. Bardzo dynamiczna gra, tak jak mówię, no super się ogląda, jeżeli ktoś potrafi grać w futsal, akcja się przenosi z jednej strony na drugą, szybka wymiana podań, bardzo przyjemne oglądanie. Sam gdzieś wiele wyjeżdżam na mecze i miałem okazję raz być na meczu, taki naprawdę wysoki poziom, grała FC Barcelona z halą na Palau Arena, wypełnioną po brzegi, z drużyną Interu Movistar, czyli tak naprawdę z Realem Madryt, czyli FC Barcelona, Real Madryt, gdzie najlepsi zawodnicy na świecie grali, wynik z tego co pamiętam 5-3, gdzie Barcelona ostatnią bramkę strzeliła kilka sekund przed końcem, a Inter Movistar wycofał bramkarza, czyli tak naprawdę w polu grało 5 zawodników, bramka odsłonięta, świetny doping, to w porównaniu do dopingu na Camp Nou, naprawdę czapki z głów, świetnie się to oglądało i tak naprawdę pokazało mi, ja w tym futsalu byłem zakochany od zawsze jako też młody zawodnik, grający na trawie, bardzo lubiłem grać w piłkę nożną na hali. Jest tendencja taka, że niektórzy trenerzy uważają, zawodnicy, że futsal powoduje kontuzji, no są badania naukowe, że wręcz przeciwnie, jest to bardzo dobra profilaktyka przeciwko kontuzjom, która wzmacnia stawy, ścięgna, ale trzeba to robić z głową i gdzieś to tak się zakorzeniło, myślę, że nie tylko w Polsce, że futsal powoduje kontuzje, wręcz przeciwnie, futsal wzmacnia.
1: Jeżeli chodzi o Jeleniogórską Ligę Futsalu, to jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, a niekoniecznie jest zawodnikiem, no to tutaj chyba będą już pewnego rodzaju problemy, no bo grają dużo bardziej doświadczeni ludzie.
0: Jak najbardziej, w tej chwili grają drużyny klubowe, ale w przyszłości chcemy otworzyć się na ligi biznesowe, żeby była ta liga dostępna dla każdego, zresztą kiedyś też była Jeleniogórska Liga Biznesu i w przyszłości wzorem gdzieś dużych miast, między innymi Wrocławia, gdzie bardzo prężnie działa Wrocbal, działają ligi wrocławskie na Orlikach. Myślę, że jest to duże zapotrzebowanie również w Jeleniej Górze do tego, żeby ludzie uprawiali sport, bo myślę, że gdzieś w piątek wieczorem na pewno przyjemnie pójść przykładowo na Orlik, zagrać, porywalizować nawet dla osób dorosłych, nieuprawiających, gdzieś tam nawet amatorsko w klubach regionalnych piłki nożnej, mogą sobie pograć, później pójść na wspólną kolację i gdzieś też żyć swoją ligą, która będzie opakowana marketingowo, będzie prowadzony fanpage, tak jak teraz przy tej lidze futsalu.
1: Z tego co ja pana kojarzę, to kojarzę pana z Mirska. Jeszcze wcześniej był pan trenerem drużyny piłkarskiej Włókniarza. Bardzo fajnej atmosferze były rozgrywane mecze. Teraz uczy pan dzieci, młodzież w Karkonoszach i jeszcze trenuje w Jeżowie Sudeckim. Zna pan ogromną liczbę osób, które zajmują się piłką nożną. Czy z zewnątrz odzywają się a propos tego futsalu? Jest jakieś zainteresowanie?
0: Jasne, bo oprócz tej ligi zimowej również organizowałem inne turnieje seniorskie, na których tak naprawdę grały drużyny z całego okręgu jeleniogórskiego i nie tylko. Niedawno graliśmy o Mistrzostwa Dolnego Śląska Sportowo w futsalu, gdzie wystąpiło 21 drużyn z całego województwa. To też był największy turniej futsalu w naszym województwie. W przyszłym roku planuję już na 8 halach, że wystąpi w okolicy 64 drużyn z całej Polski w jednym czasie, tak więc myślę, że to będzie duże przedsięwzięcie. Tak jak pan wspomniał, pracowałem w Mirsku przez wiele, wiele lat w klubie seniorskim. Pracowałem w szkole w Mirsku i też gdzieś dobra współpraca z panem burmistrzem, panem Andrzejem Jasińskim, którego serdecznie pozdrawiam. Naprawdę ten klub funkcjonował bardzo, bardzo fajnie i tutaj z zawodnikami mam bardzo dobry kontakt do dzisiaj. Gdzieś tam wymieniałem się poglądami na ten temat, co się dzieje teraz, co się działo, jak to wszystko wspominamy. Przypominam, że drużyna z Mirska, mała miejscowość w okolicy 4000 ludzi, występowała w czwartej lidze, nawet w jednogrupowej czwartej lidze, radziła sobie naprawdę bardzo, bardzo dobrze, a bazowała na swoich zawodnikach, bo jak nazwać granie 9-10 naprawdę wychowankami Włókniarza Mirsk w pierwszym składzie w czwartej lidze. Były takie czasy, co myślę, że w tej chwili jest to ewenement, nie ma takiej drugiej drużyny, a też poziom był bardzo wysoki. My graliśmy z takimi drużynami jak Zagłębie Drugiej Lubin, które w tej chwili występuje w drugiej lidze i przykładowo był sezon, gdzie na 30 kolejek Zagłębie wygrało 28 razy, 2 razy zremisowało i zremisowało na boisku w Mirsku, na wielkim boisku, gdzie pan Bolesław Faściszewski gdzieś tam dopingiem niósł i kibiców i nas, walczyliśmy jak naprawdę bardzo dzielnie.

0: I te punkty zdobywaliśmy z tymi drużynami topowymi, grając naprawdę młodym składem i cieszę się, że niektórzy z tych zawodników gdzieś na tyle się rozwinęli, że przykładowo Paweł Niemieniony, który wchodził jako 16-latek do drużyny seniorskiej, w tej chwili myślę, że jest jak nie najlepszym, to jeden z najlepszych zawodników trzecioligowych karkonoszy, śmiało mógłby grać w zdecydowanie wyższej lidze.
1: Jeżeli porównać te drużyny, które grają na dużym boisku i na futsalowym boisku, to jak to się przekłada? Lepsi są tutaj, a tam gorsi?
0: Różnie z tym bywa. Wiadomo, że zawodnicy grają na różnych pozycjach i w futsalu to wszystko odbywa się bardziej dynamicznie i niektórzy zawodnicy, można powiedzieć, zdecydowanie lepiej mogą radzić sobie na boisku, być bardzo dobrymi zawodnikami, a w futsalu nie wyglądać za dobrze i też gdzieś myślę, że ten futsal dla tych zawodników jest potrzebny do tego, żeby rozwijać szybkość grania, kreatywność, myślenie, rozwiązywanie sytuacji, antycypacje, tak naprawdę gdzieś co chwilę jakieś dynamiczne fragmenty gry. W jedną stronę może być w sytuacji 2-1, za chwilę 3-2 w przeciwną i tu futsal nie wybacza. Każde gdzieś tam błędne przyjęcie piłki, nie w tą stronę, błędne rozwiązanie sytuacji po prostu nie przyniesie bramki, bo no, sekunda, dwie, pół sekundy może decydować praktycznie o wszystkim. Dlatego futsal jest bardzo fajną dyscypliną. Błędu połowy gdzieś na rozgrywkach takich halowych, szkolnych jest błąd połowy. Tutaj bramkarz może złapać, rzucić ręką na drugą połowę, gdzie już wychodzi zawodnik, nie ma spalonych. To też ostatnio dało mi do myślenia, że dzieci chyba coraz mniej grają w futsal. Na jednym z turniejów, gdzie graliśmy w Karpaczu, turniej Błyszczące Oczy. Nowy taki projekt na bazie też Niemieckiego Związku Piłki Nożnej DVB i Football Association z Anglii. Stworzyliśmy wraz z bratem Rafałem taki turniej stwarzający fajne środowisko do rozwoju młodych piłkarzy i tam jeden z zawodników mówił, że nie przechodzi przez połowę, bo boi się o spalonego. Tak gdzieś tam w kuluarach usłyszałem. Tak więc no, tych zawodników trzeba edukować, muszą się uczyć i to na pewno wpłynie na ich rozwój. Teraz powstało dużo boisk sztucznych. Zawodnicy trenują cały czas na boisku sztucznym. Trenerzy mówią, że nie wchodzą na hali, bo my gramy na trawie, to trenujemy na trawie. Uważam, że może niektórzy mają inne zdanie, ale uważam, że jest to duży błąd, bo zawodnicy zwłaszcza w tym wieku rozwojowym do 12, może nawet do 14 roku życia powinni jak najczęściej grać futsal, grać małe gry różnego rodzaju, żeby stwarzać im różnego rodzaju środowisko, tak jak kiedyś było, no jednak kiedyś chyba dłużej się grało, więcej się grało na podwórkach i jak mówią niektórzy zawodnicy, no jeden z najlepszych zawodników świata, Johan Cruyff, mi się nasuwa taki cytat, jak mówił, że on się nie nauczył grać na treningach w piłkę, tylko on się nauczył grać w piłkę na podwórku po prostu.
2: Moim i Państwa gościem był Jarosław Wichowski, trener i pasjonat piłki nożnej, halowej i tej z Zielonej Murawy. Ja nazywam się Maciej Rukiewicz i zapraszam do kolejnych magazynów Radia SK2.
3: Magazyn lokalny.
2: Przy mikrofonie Maciej Krukiewicz. Zapraszam na kolejny magazyn. Tym razem o zabytkach w naszym regionie i pracy konserwatora, o której opowie Państwu.
4: Nazywam się Krzysztof Kurek, jestem kierownikiem delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielonej Górze.
1: Czyli mówiąc pokrótce, konserwator zabytków, czy to jest właściwe sformułowanie?
4: No tak, pełnię funkcję konserwatora zabytków na obszarze właśnie delegatury, czy jestem upoważniony przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu do pełnienia w jego imieniu funkcji konserwatora zabytków.
1: Co to znaczy? Czym się zajmuje konserwator zabytków?
4: Konserwator zabytków podejmuje działania mające na celu ochronę substancji zabytkowej. To są działania administracyjne, czyli przeprowadzamy kontrolę obiektów zabytkowych, wydajemy decyzje administracyjne polegające na wydawaniu zezwoleń na pracę w obiektach zabytkowych i na obszarach. Wykonujemy kontrolę, jak mówiłem, obiektów zabytkowych, czyli kontrolujemy ich stan i to jest jakby nasze podstawowe zadanie.
1: Okej, czyli chronicie historię.
4: Chronimy historię albo jakby jej taki materialny wymiar, którym jest architektura, dziedzictwo kulturowe, szeroko pojęte, zabytki ruchome, czyli może tak wyjaśniając rzeźby, obrazy, czyli zabytki ruchome, nieruchome, architekturę i wyposażenie obiektów zabytkowych.
1: U nas tego jest ogrom. Jakieś przykłady, które udało się ochronić, które udało się wesprzeć?
4: Ogrom to jest właściwe słowo.

0: Ponieważ biorąc pod uwagę statystyki, to były województwo jeleniogórskie, czyli obszar delegatury, którą kieruję, to w klasyfikacji ilości zabytków w skali całej Polski jesteśmy na drugim miejscu. Po delegaturze w Wałbrzychu mamy więcej zabytków niż w Małopolsce i tak dalej. Także jesteśmy bardzo zasobnym obszarem, obiekty zabytkowe, co nas wszystkich cieszy, ale jednocześnie sprawia duże problemy, ponieważ tej substancji jest bardzo dużo. Jest w różnym stanie technicznym. Sami Państwo wiecie, widzicie to, jak obiekty zabytkowe funkcjonują. Jedne są w bardzo dobrym stanie i udało je się uchronić, inne niestety nie. W ostatnim okresie takimi spektakularnymi działaniami, którymi można się pochwalić w naszym rejonie, to oczywiście to, co już często powtarzałem, to jest siedziba Karkonoskiego Parku Narodowego w Sobieszowie, która udanie została zrealizowana na siedzibę, jednocześnie jakby na taką działalność wystawienniczą, która raz, że promuje region Karkonosze, ale jednocześnie jest przykładem bardzo dobrze przeprowadzonych robót konserwatorskich.
1: Na czym one polegały?
0: Prace konserwatorskie właśnie to jest jakby typowy przykład, gdzie prace konserwatorskie czy budowlane zostały poprzedzone właśnie wygniwą kwerendą archiwalną, które i mieliśmy dosyć dużą wiedzę na temat, jak ten obiekt wyglądał przed przebudową na szkołę za czasów, kiedy tam była siedziba Szawgoczów, i w porozumieniu z inwestorem, którym bardzo sprzyjał tym działaniom, jak również bardzo dobrym biurem projektowym, udało się wypracować tego typu działania, że w tym obiekcie zachowano jak najwięcej substancji zabytkowej, a z kolei pozwolono, my jako Urząd Konserwatora Zabytków pozwoliliśmy na takie działania modernizacyjne, które pozwoliły umieścić w tym obiekcie bardzo nowoczesne wystawy multimedialne i które połączenie właśnie tych działań konserwatorskich jakby z chęcią inwestora zaadaptowania tego obiektu spowodowały, że ten obiekt żyje i zupełnie innym, bardzo ciekawym życiem i jest bardzo chyba przyjazny dla ludzi samej Jeleniej Góry, ale z całej Polski też.
1: Jeżeli mówimy o historii i historii Pałacu Szawgoczów właśnie w Sobieszowie, to jaka jest jego historia, jaki jest jego wątek, bo tutaj chyba zwracam się do odpowiedniej osoby.
0: To znaczy może nie do końca, bo to właściwie tu są jakby dwa wątki. Historia architektury. Obiekt powstał już w XVI wieku. Jest związany jakby cały czas z dominią Szawgoczów. Na początku zamkiem w Chojniku. Później był tam zawsze siedziba zarządu Szawgoczów. Właściwie tam nigdy nie przebywali Szawgocze, nie traktowali tej siedziby jako swojej siedziby mieszkalnej. Tylko był tam zarząd, bo mieściła się biblioteka, archiwa i siedziba Szawgoczów na tym terenie mieściła się w pałacu w Cieplicach, ale ten obiekt odgrywał istotną rolę w zarządzaniu ogromnych dóbr Szawgoczów na terenie Karkonoszy i u podnóża Karkonoszy. No i świadczy o tym, o potędze tego rodu, jak również o świadomości, o ich działalności gospodarczej na tym terenie, która w jakiś sposób przyczyniła się do rozwoju tego naszego rejonu.
1: Okej, sięgnijmy jeszcze dalej, sięgnijmy może do średniowiecza, jeżeli mówimy o Starej Kamienicy, zamek w Starej Kamienicy. Czy przy nim też jakby się udało działać na rzecz zabytku?
0: Tak, to też jest spektakularne działanie, ale tutaj jakby inicjatorem tego działania, to muszę sam parlamentarzom powiedzieć, jest Urząd Gminy w Starej Kamienicy, którzy była poprzednia pani wójt, zainicjowała razem ze swoimi współpracownikami odbudowę tego obiektu, wiedząc, że był tam niegdyś renesansowy zamek. Przed podjęciem tej odbudowy obiekt przedstawiał się jako pupa, jako ruina, która porosła dużymi okazami drzew. To było właściwie wzgórze, z którego wyrastała tylko wieża. Gmina podjęła ogromne kroki. Od wielu lat, od chyba 2013 roku były prowadzone te prace, w którym mozolnie odkrywano poszczególne partie zamku, czyli odgruzowywano go, odgruzowano wszelkie

0: piwnicę, odbudowano mury obwodowe, naprawiono kamieniarkę, odkryto przede wszystkim most, który prowadził do tego zamku. Znaleziono fragmenty renesansowego portalu, który zgromadzono, wpisano go zresztą do rejestru zabytków. Nie osiągnięto taki efekt, którym de facto mamy czytelny układ zamku renesansowego z wieżą, który właściwie już jest obiektem muzealnym, dostępnym przez ten most, bardzo ciekawym. No i teraz wiem, że gmina przymierza się do tego, do takiej wisienki na torcie, jakim będzie odtworzenie portalu, który jest prawie w komplecie. Odtworzą scenę porawanową, w którą umieszczą jak rodzynki tego, fragmenty tego portalu i odtworzymy no jakby główne wejście do zamku, czyli też bardzo ciekawa inicjatywa. No przede wszystkim miejsce, które będzie znane już na mapie turystycznej tego tej części Karkonoszy czy Kotliny Jeleniogórskiej. Gmina ma w planie powiązanie swojego produktu turystycznego z innymi tego typu znanymi w niedalekiej odległości obiektami jak Wieża Rycerska w Siedlęcinie czy Pałac we Wleniu. Nawet promują wspólne działania, żeby jeden wspólny bilet był dostępny dla zwiedzających, czyli mamy trzy obiekty w jednym o bardzo ciekawej historii.
1: To nie tylko tego typu przykłady jak Stare Kamienice bądź Pałac w Sobieszowie, czasami też i bywają negatywne przykłady. Nie ma się co oszukiwać, nie ma pieniędzy na wszystkie zabytki, a jest ich faktycznie, tutaj to dobre słowo, tak jak pan podkreślił, ogrom. Jednym z nich jest Kościół w Miłkowie.
0: Tak, Kościół w Miłkowie jest obiektem, jest to był Kościół Ewangelicki. W tej miejscowości jest drugi Kościół Katolicki. To jest taki przykład typowy dla naszych ziem, że w jednej miejscowości były dwie świątynie. To tutaj mamy taki przykład, w którym jedna jest niewykorzystywana dla potrzeby kultu. Jest w złym stanie technicznym, jak wiemy, od wielu, wielu lat. Należy do, jest własnością gminy. Parę lat temu, chyba ze 2-3, była taka katastrofa, no to się tam z tej wieży posypało. Ale tu mamy do czynienia z kolei z takim działaniem gminy.

zasadzie dla potrzeby kultu. Jest w złym stanie technicznym, jak wiemy, od wielu, wielu lat. Należy do, jest własnością gminy. Parę lat temu, chyba ze 2-3, była taka katastrofa, która, no to się tam z tej wieży posypało. Ale tu mamy do czynienia z kolei z takim działaniem gminy.

0: ważna, że tak powiem, dla panoramy Miłkowa. Nie wyobrażam sobie, i pan, zresztą władze gminy też sobie nie wyobrażają, to jest właśnie pozytywne, że chcą zachować jakby tą wieżę w panoramie tego miasteczka. I stąd, no, zdaję sobie sprawę, znaczy jestem prawie pewny, że tu mamy akurat do czynienia z przykładem takim, że obiekt zostanie uratowany.
1: Mariusz Marek, wójt gminy Stara Kamienica. Oddaliśmy ostatni etap zabezpieczenia przyziemi tego zamku. Prace przy przyziemiach trwały już od ładnych paru lat. Co roku pozyskiwaliśmy pieniążki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zabezpieczając kolejne przyziemia, kolejne piwnice. Najbardziej widowiskowa z tych prac została zakończona. Został odtworzony dziedziniec naszego zamku. Natomiast, żeby te piwnice ocalić, musieliśmy je też zabezpieczyć przed dostępem wód deszczowych, opadowych. I ostatnim elementem to było właśnie odprowadzenie tych wód z dziedzińca, które po prostu infiltrowały w głąb piwnic. Dodatkowo jeszcze z innego projektu, z PROW-u, zrobiliśmy pozostałość wieży, która dzisiaj jest udostępniona jako wieża widokowa. Przypominam, jest to obiekt zabytkowy, musieliśmy wiele rzeczy sprawdzać, wyrysowywać, wiele rzeczy wychodziło podczas prac budowlanych, o których nie mieliśmy pojęcia.
2: Te piwnice, jak one są duże, które mieszczą się pod zamkiem?
1: To jest około 8 piwnic wielkości od 6 na 7 metra do 12 na 6. Chcemy te piwnice przeznaczyć jako miejsce do ekspozycji wszystkich artefaktów, które wydobywamy w trakcie prac budowlanych. A są to przepiękna ceramika, elementy z piaskowca, są to drobne monety, fajki, kafle z pieców.
2: Powróćmy do pracy konserwatora zabytków, pan Krzysztof Kurek.
0: Również prowadzone są prace przy obiektach ruchomych, czyli obrazach, rzeźbach. To z wiadomych względów odbywa się przede wszystkim w obiektach typu sakralnego, muzeach czy rezydencjach, które posiadają tego typu wystrój. Najczęściej są to, jak w przypadku kościołów, to są konserwacje ołtarzy, obrazów, jak również rzeźb. Co roku jest pula przeznaczona pieniędzy na takie typu remonty. Jedny z takich, które mi się przypominają, to aktualnie bazylice Rezma i Pękracego. Prowadzone są prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym. Oczywiście Krzeszów to jest jakby prace, które nie mają końca. Tam co roku są prowadzone pewnego rodzaju prace konserwatorskie przy bystroju. Także to jest praca, która odbywa się sukcesywnie stale i jest takim dopełnieniem wystroju architektonicznego, czyli niezwykle istotna. I jest to jak również taka codzienność konserwatorska. To znaczy, nasza działalność polega również nie tylko na wydawaniu decyzji na obiekty zabytkowe, typowo wpisane do rejestru zabytków, ale również wydajemy decyzje na inwestycje, które są na obszarach wpisanych do rejestru zabytków albo na obszarach chronionych poprzez właśnie ujęcie gminnej ewidencji zabytków. Tak, mamy do czynienia z ogromną ilością decyzji, które wydajemy na obszarze Szklarskiej Poręby, Karpacza, Świerodowa Zdroju i większości miejscowości, które są na obszarze dawnego województwa jeleniogórskiego. Stąd uzgadniamy projekty architektoniczne, inwestycje współczesne, tak jak pan mówił, nie? To jest również taka, uwzględnialiśmy również ten ośrodek sportów w Jakuszycach. Wszystkie te budowle apartamentowce i tak dalej, to jest czasami nasza też porażka, nie? Bo uzgadniamy to z tego racji tego, że mamy taki urząd, ale ja chętnie bym na przykład nie zezwolił na lokalizację obiektów. Tam jest zbyt dużo tej architektury, która właściwie zagęszcza te wspaniałe miejscowości i tam naprawdę trudno już wsadzić palec w te wszystkie apartamenty. No ale taki jest plan i musimy to robić. Także uzgadniamy również obiekty, które są współczesne, ale są położone na obszarach chronionych poprzez konserwatora zabytków.
2: A to pozwala zachować zabytki w centrum Jeleniej Góry, bo już nieraz były zakusy na zaburzenie cennych historycznie obiektów. Moim

gościem i państwa był konserwator zabytków Krzysztof Kurek i Mariusz Marek, wójt starej kamienicy. Ja nazywam się Maciek Rukiewicz i żegnam się z państwem. Do usłyszenia.

0: były tematami filmów, książek, ale w filmach występowały, to były takie bardzo wywołujące napięcie wśród osób oglądających filmy. Ale ten napad odbył się rzeczywiście, nie był żadnym napadem fikcyjnym. Odbył się w 1948 roku. I był dość ciekawy, bo wiadomo było o nim zaraz po napadzie i w okresie komunistycznym. Bardzo często wspomina się o tym napadzie w pamiętnikach swoich. Pierwszy starosta jeleniogórski powojenny Tabaka pisze jako taki dowód stanowczej walki z bandytyzmem na ziemiach zachodnich. Proces był pokazowy. W wyniku tego procesu zapadły dwa wyroki śmierci. Nawiasem mówiąc, wykonane w Jeleniej Górze. Ciała ofiar zostały złożone tutaj na cmentarzu. Jednego z nich ekshumowała rodzina i przeniosła do Wielkopolski, gdzie mają rodzinne groby. Drugi spoczywa do dzisiaj. Ale sprawa jest dużo bardziej ciekawa, bo bandytyzm jak bandytyzm. W okresie powojennym było to dość powszechne i masowe na tych terenach. Jednak po latach udało mi się dotrzeć do bardzo ciekawych informacji. Otóż tak. Zaraz po wojnie, czy jeszcze w trakcie wojny, oddziały Armii Krajowej, które szykowały się do walki z wycofującymi się Niemcami w ramach akcji Burza na Lubelszczyźnie, dowodzone były przez takiego legendarnego dowódcę, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora. Po wojnie Rosjanie i nasze komunistyczne siły zaczęły masowo aresztować byłych hakowców. Nie mieli wyjścia, uciekli do lasu. I wtedy wraca Zapora, który jakby porzucił już swoje wojenne rzemiosło, na Lubelszczyznę i organizuje z nich oddział. Najczęściej wspomina się te oddziały jako oddziały walczące z komunistami. Oczywiście dochodziło do walk, jednak sam Zapora jako cel główny postawił sobie to, żeby tych ludzi po wojnie uratować od walki, jak to się w tym slangu powojennym mówiło, zalegalizować, dać im lewe dokumenty i najczęściej wysłać na ziemię zachodnie. I tak tutaj w okolice Jeleniej Góry trafia duża grupa akowców z Lubelszczyzny, konkretnie z takiej wsi, która chyba dzisiaj jest przedmieściem Lublina, Niedrzwicy Wielkiej. I tak, jeden z nich uruchamia sklep, knajpę w Rybnicy. Drugi, który był oficerem sanitarnym, pseudonim Bachus, miał oddziału w Armii Krajowej. On taki nie skończył medycyny przed wojną, ale był chyba już na ostatnim roku. Zaczyna tutaj, osiedla się w Piechowicach i zaczyna jakąś praktykę taką quasi-medyczną, bo jeszcze uprawnień pełnych medycznych nie miał. Jeden z nich jest księgowym w spółdzielczości. Kilku z nich pracuje na kolei. I takie centrum ich aktywności to jest Rybnica. Rybnica, która w części jest zasiedlona przez mieszkańców ze wschodu, w części przez Lubliniaków. Byli żołnierze Dekutowskiego, ci zakonspirowani, zalegalizowani na lewych papierach, próbujący tutaj w Jeleniej Górze się jakoś znaleźć sobie miejsce w życiu, dowiadują się, że UB, stosując zresztą taki dość okrutny podstęp, aresztuje ich ukochanego dowódcę, majora Dekutowskiego, pseudonim Zapora, nawiasem mówiąc cichociemnego człowieka z olbrzymią historią. Ci wszyscy, ta wiadomość, wiadomo, że tych ludzi...
1: Pokrótce, przepraszam, kim byli cichociemni, bo nie wszyscy...
0: Cichociemni byli to specjalnie wyszkoleni żołnierze Wielkiej Brytanii, zrzuceni na spadochronach do Polski, aby tu organizować i wspierać podziemie Armii Krajowej. Czyli komandosi, mówiąc dzisiejszym językiem. Ta wiadomość się wzburzyła czy zaniepokoiła wszystkich jego żołnierzy. Nagle jeden z nich, akurat człowiek świecki o pseudonimie Bachus, ten lekarz, otrzymuje wiadomość, że jest możliwość uwolnienia ich tego ulubionego dowódcy w zamian za wręczenie bardzo wysokiej łapówki, 2 miliony złotych. Na ówczesne czasy była to olbrzymia kwota, ale te pieniądze trzeba było skądś zdobyć. W tym momencie właściciel knajpy, pan Świecki, pseudonim Nerw, wyciąga broń. Do zespołu przystępuje Bachus, jeden z księgowych GS-u. Wsiadają do motoru z przyczepą. To jest bardzo ważny element całej historii, ponieważ

0: To jest chyba motor, z tego co mi fachowcy mówili, NSU, bo zdjęcia się zachowały. Bardzo rzadki motor. I tym motorem udają się do Szklarskiej Poręby. Najprawdopodobniej w Szklarskiej Porębie ktoś z obsługi banku, który tam funkcjonował, był z nimi w porozumieniu. W samo południe wpadają do banku z bronią, próbują wyjąć pieniądze z kasy, ale okazuje się, że tych pieniędzy jest mało. Nie wiedzieli o tym, że w kasie pod taką skrzynką, kasetą na pieniądze część banknotów układano pod spodem. W związku z tym w dalszym ciągu bank działa, ale tylko przyjmują pieniądze. Ostatecznie znaleźli wszystkie, wzięli te 2 miliony złotych, wsiedli do motoru i zaczęli wracać do Rybnicy. I tu mieli pecha. Ten motor, o którym mówiłem, to NSU, takie bardzo atrakcyjne, rzucił się w oczy albo energetykom, albo łącznościowcom, którzy naprawiali jakieś kable. I oni byli świadkami, jak motor ten skręcił z drogi do Szklarskiej Poręby do wsi Rybnica. Rybnica została w tym momencie dwa razy spacyfikowana. Przyjeżdża tam wszystko, KBW, wszystkie oddziały, które były. Następują masowe aresztowania, rewizje. Ostatecznie znaleziono te pieniądze. W całym spisku współpracują ze sobą, i to jest bardzo charakterystyczne, mieszkańcy ze wschodu osadnicy Rybnicy, jak i ci lubliniacy. Oni do 1948 roku szkolą mieszkańców według regulaminów szkolenia komórek dywersji Armii Krajowej przedwojennej. Ludzie zostają aresztowani, odbywa się ten proces publiczny z dwoma wyrokami śmierci wykonanymi w Jeleniej Górze. Co ciekawe, w trakcie procesu komunistyczni prokuratorzy nie stawiają im zarzutu przynależności do Armii Krajowej. Wówczas bycie w Armii Krajowej w czasie wojny obciążało skazanych, ale ten proces odbywał się dokładnie w czasie, kiedy komuniści zorganizowali w Warszawie taki kongres intelektualistów w obronie pokoju, gdzie między innymi Picasso przyjechał, i chyba chcieli wyciszyć te powojenne rzeczy, stąd zrobili tam zwykły bandytyzm. Wyrok został wykonany. Wielu ludzi, którzy mieszkali w Rybnicy, nie brali udziału bezpośrednio w tej akcji, ale byli szkoleni, zostali aresztowani ci ludzie. Kiedy próbowałem dojść tych kulisów i rozmawiałem z częścią ludzi, no to była taka trudna sytuacja, bo oni żyli, już bardzo starsi ludzie, we wsi w takiej atmosferze bandytów, którzy kradli pieniądze. Nie chcieli mówić, unikali mówienia, no ale w końcu się pootwierali. Kiedy ja po raz pierwszy w roczniku jeleniogórskim opublikowałem ten tekst o okolicznościach tego napadu, to jeden z tych starszych panów, już nieżyjący, bardzo zacny człowiek, z tym takim fragmentem mojego artykułu pobiegł na pole do jakiegoś tam innego działacza lewicowego czy komunistycznego, powojennego, i mówi: zobacz, czyja jest racja. No i po latach okazało się, że ten napad to nie był żaden czysty bandytyzm, tylko to była taka ostatnia akcja ludzi, którzy już po prostu nie chcieli walczyć, ale musieli dla swojego dowódcy. Po latach pamięć tych rozstrzelanych w Jeleniej Górze, czyli Nerwa i Bachusa, staraliśmy się uczcić takim obeliskiem, który znajduje się na cmentarzu przy kaplicy, jakby upamiętniających właśnie ten epizod byłych żołnierzy Armii Krajowej z Lubelszczyzny, którzy szukali normalnego miejsca dla siebie. Zresztą o tej walce powojennej bardzo często różnie się mówi, ale zapomina się trochę o tym, że dowódcy tak naprawdę marzyli o jednym, żeby tym młodym ludziom zapewnić możliwość powrotu do domu, nauki, rozpoczęcia pracy, normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, ale byli trochę bez wyjścia, bo ujawnienie się bardzo często kojarzyło się z aresztowaniem, z prześladowaniami, z fatalnymi przesłuchaniami. Dzisiaj, mówiąc o żołnierzach wyklętych, czasami dobrze jest pamiętać o tym, że ich dowódcy przede wszystkim myśleli o ocaleniu tych ludzi i zapewnieniu im normalnych warunków życia.
1: Może nie wszyscy wiedzą, dlaczego AK-owcy byli tak tępieni przez komunistów. O tym pewnie powstały książki, ale gdyby można było tak troszeczkę chociaż pokrótce powiedzieć, bo to jest ważne, a nie...
0: Sprawa była złożona i bardzo geopolityczna.

0: Polityczna, no wiadomo, że Rosjanie, Armia Czerwona wyzwoliła Polskę. Ze sobą przyniosła nowy rząd komunistyczny. Całą wojnę Polska, jako jeden z nielicznych krajów w Europie, stworzyła podziemie, które oficjalnie podlegało rządowi londyńskiemu, czyli legalnej kontynuacji przedwojennego rządu. I teraz tak, weszli Rosjanie. Tu istniał rząd podziemny, największa organizacja zbrojna, państwo podziemne. W związku z tym za wszelką cenę Stalin i komuniści postanowili tak, oskarżyć o współpracę z Niemcami, o wszystkie podłości, jakie można było sobie wyobrazić, a to po to, żeby nikt z Polaków nie miał ochoty wrócić do legalnego rządu. Opowieści czy nadzieja tych byłych żołnierzy Armii Krajowej, którzy wcale nie kochali przedwojennej Polski. Oni bardzo często oskarżali rząd przedwojenny o klęskę wrześniową, o słabość. Natomiast mieli świadomość tego, że dojdzie kiedyś do wyborów. Mieli nadzieję, że Zachód wymusi na komunistach wybory. Komuniści w roku jeszcze 1948 ponad wszelką wątpliwość przegraliby te wybory. W związku z tym oskarżenia, aresztowania, rozstrzeliwania i stworzenie sytuacji takiej, że ci ludzie siedzieli w lesie, no i tak, no część nie chciała, część się bała, po prostu ujawnić i wrócić do normalnego życia. Czyli ten cały konflikt to jak dramat grecki trochę, no musiał się skończyć źle dla wielu, wielu z tych ludzi.
1: Jelenia Góra po 1945 roku zaczęła być w granicach państwa polskiego, a wcześniej jak to wyglądało?
0: No to były tereny niemieckie, Rzeszy Niemieckiej czy Niemiec jeszcze wcześniej i dopiero po II wojnie światowej w wyniku przesunięcia granic, czyli zabrano nam znaczną część terenów wschodnich należących do przedwojennej Polski, a w zamian za to otrzymaliśmy tereny po Odrejnyse. Jak to jeden z publicystów powojennych pisał, byliśmy narodem na kółkach, bo to były miliony ludzi, które musiały się spakować do pociągów i przyjechać na zachód, na teren zupełnie im nieznany. I tak między innymi ci akowcy czy ze Lwowa, czy akowcy z Lubelszczyzny, bo tu jest kilka kart tych regionalnych związków Armii Krajowej, no wylądowali w Jeleniej Górze, no bo tu można było zacząć żyć od początku, czy być urzędnikiem, czy prowadzić pralnię, czy prowadzić sklep, knajpę, no różnie próbowali się ludzie urządzić. Na pewno nie było tu poczucia stabilności, bo nie dość, że ich przesiedlili, to jeszcze doszło do tego, że komuniści zaczęli wszystkich zmuszać do jedynie słusznego ustroju, jakim był komunizm.
1: Ci chociaż tutaj na terenie Jeleniej Góry byli?
0: No byli, znaczy tak, oni w czasie wojny zostali zrzuceni do kraju, związali się z wieloma ugrupowaniami na różnych terenach. Komenda Główna Armii Krajowej ich różnie przesuwała. Takim ciekawym epizodem tych cichociemnych jest major Konar, nazwisko sobie zaraz przypomnę, który uczestniczył w walkach na Wileńszczyźnie. Przed wojną był sportowcem, w olimpiadzie w Amsterdamie brał udział, zdobywał medale jeździeckie, szermiercze, major Koprowski, pseudonim Konar. W momencie, kiedy Wileńszczyzna została zajęta przez Rosjan i oddziały Armii Krajowej pomagały Armii Czerwonej zająć Wilno, po tym Rosjanie zaprosili dowódców na odprawę, jak mają wyglądać dalsza ich współpraca, po czym ich aresztowali i wywieźli w głąb Rosji. To samo stało się z Franciszkiem Koprowskim, pseudonim Konar.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę dzisiejszą.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam zawsze do Książnicy Kartonoskiej.
2: A moim i Państwa gościem był dzisiaj Marcin Zawiła, historyk, polityk i były dyrektor Książnicy Kartonoskiej.
3: Magazyn lokalny.
2: Nazywam się Maciej Ryłkiewicz. Zapraszam Państwa na kolejny magazyn. Tym razem odwiedziliśmy Progress Day na Uniwersytecie Ekonomicznym. Jeleniogórską filię odwiedzili uczniowie szkół, studenci, eksperci, przedstawiciele firm i wolontariusze. Program podzielono na trzy części. Pierwszy to edukacja, gdzie uczelnia zaprezentowała swoje kierunki i organizacje studenckie. Hasłem dnia otwartego była edukacja, praca, rozwój. Drugi element to praca, gdzie czeka na jeleniogórskich uczniów gdzie czekało na jeleniogórskich uczniów 13 stoisk, wolontariuszy i fundacji. I trzecia część to rozwój uczestników poprzez warsztaty. O samym wydarzeniu opowiedzą najlepiej organizatorzy.
4: Piotr Ogala, dziekan filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
1: Nie zwalniajcie tempa, to jest kolejna impreza, którą organizujecie w tym roku. Co tego typu wydarzenia?
4: Nowoczesna uczelnia musi współpracować z otoczeniem, musi być też widziana jako taka przydatna dla otoczenia. I to, co dzisiaj robimy, łączymy nasze cele z takim ogólnym dobrym działaniem dla otoczenia. Bo dzisiaj mamy takie wydarzenie, podczas którego promujemy wśród młodych ludzi chęć rozwoju, uczenia się i myślenia o swojej przyszłości, w tym przyszłości zawodowej, ale nie tylko. Bo są też organizacje pozarządowe, które będą mówiły o zdrowiu, o bezpieczeństwie, o pracy w charakterze wolontariusza. Także bardzo szerokie ujęcie.
1: Czyli wychodzicie jednym słowem do młodego człowieka.
4: Tak jest, to jest im takie wydarzenie, które jest adresowane do naszych studentów, którzy są dla nas przecież bardzo ważni, ale też dla młodych osób ze szkół średnich, które mam nadzieję, że nas licznie odwiedzą, już jest sporo osób, i którym pokazujemy, że warto już sobie planować, myśleć o swojej przyszłości. Oczywiście ona jest nieprzewidywalna do końca, ale decyzje, które podejmą już niedługo, będą mocno ważyły na ich przyszłości.
1: Czym jest Progress Day? Jak on wygląda?
4: Tu mogę powiedzieć, że troszkę inspirowaliśmy się teraz tymi wszystkimi noworocznymi czy też bożonarodzeniowymi targami, gdzie wystawiają różne instytucje. I tak to jest zorganizowane u nas. W auli jest wiele stoisk, gdzie my prezentujemy nasze kierunki, ale też nasze dodatkowe aktywności, takie, które oferujemy studentom, na przykład koła naukowe, wirtualną studencką firmę konsultingową i tak dalej. A oprócz tego są tam stoiska też naszych partnerów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, które też opowiadają o tym, czym się zajmują i czym się u nich można zajmować, jaka tam u nich może być kariera. Generalnie pomysł jest taki, że oczywiście zachęcamy, żeby zainteresować się naszą ofertą, naszej uczelni, ale nie tylko. Też tu mocno pokazujemy inne możliwości, chodzi mi o pracę, o przyszłość.
1: Okej, a wracając już tylko i wyłącznie do waszych stoisk, co dokładnie można zobaczyć, co można usłyszeć?
4: Przede wszystkim promujemy nasze cztery kierunki, które mamy. To są nowoczesne, dobre kierunki, czyli zarządzanie w nowoczesnej gospodarce, ekonomia biznesu i finanse, to są dwa, następnie logistyka i marketing oraz usługi biznesowe w gospodarce cyfrowej. I każdy, kto przyjdzie, może się bardzo dokładnie dowiedzieć, czego się tam nauczy, jaka go czeka przyszłość, gdzie może pracować z takimi kompetencjami. Oprócz tego, tak jak już wspomniałem, są te organizacje różnego rodzaju i projekty, które realizujemy. Chociażby jest stoisko Uniwersytetu Liderów, tego naszego młodzieżowego uniwersytetu, który cieszy się dużą popularnością, który jest dużym wydarzeniem tutaj w naszym regionie.
5: Anita Malec, jestem jedną z team liderek wirtualnej studenckiej firmy konsultingowej. To jest taki projekt działający na zasadzie firmy symulacyjnej. On został stworzony z projektu, z konkursu o milion i z tej kwoty właśnie wyremontowaliśmy sobie biuro i też tutaj pozyskujemy pracowników, pozyskujemy partnerów, działamy na rzecz realnych podmiotów gospodarczych, realizujemy dla nich projekty na zasadzie zlecenia, organizujemy różne wydarzenia, współpracujemy z naszymi partnerami uczelnianymi, jeździmy na konferencje, doszkalamy się, działamy w szeroko pojętym konsultingu, czyli takiej branży, która jest obecnie jedną z najbardziej rozwojowych w naszym zglobalizowanym świecie. Możemy się tutaj wczuć w

gospodarczych, realizujemy dla nich projekty na zasadzie zlecenia, organizujemy różne wydarzenia, współpracujemy z naszymi partnerami uczelnianymi, jeździmy na konferencje, doszkalamy się, działamy w szeroko pojętym konsultingu, czyli takiej branży, która jest obecnie jedną z najbardziej rozwojowych w naszym zglobalizowanym świecie. Możemy się tutaj wczuć w

0: części pytania dostają adekwatną nagrodę. Pytania dotyczą obszaru rachunkowości, finansów, ale także ekonomii samej w sobie. Który z poniższych to czynnik produkcji? A. Popyt, B. Kapitał, C. Konsumpcja. No i oczywiście tutaj odpowiedzią będzie B. W którym roku powstała giełda papierów wartościowych w Warszawie? Co to jest polityka fiskalna? A. Polityka związana z podatkami i wydatkami rządu. B. Polityka zagraniczna. C. Polityka edukacyjna.
1: Katarzyna Trybuś-Borowiecka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, filia w Jeleniej Górze, doktor, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną. Dzisiaj w ogóle zapraszamy naszych studentów, maturzystów, potencjalnych maturzystów do skorzystania, do studiowania na naszym nowym kierunku studiów, jakim jest logistyka i marketing. Kierunek ten pozwala jakby zapoznać się z mechanizmami wpływu decyzji logistycznych i marketingowych na rozwój współczesnych organizacji funkcjonujących w dynamicznym otoczeniu uwarunkowanym między innymi takimi zjawiskami jak przemysł 4.0 i 5.0, globalne łańcuchy dostaw, cyfryzacja i robotyzacja, globalne kryzysy, media społecznościowe, e-marketing czy rynek.
2: No my akurat jesteśmy na początku jeszcze nie wszystkiego, ale zwalczyliśmy parę stoisk. Byliśmy na stoisku na samym początku, na stoisku w Ośpu, później poszliśmy do
3: logistyka i marketing. Tak.
2: I teraz sobie staliśmy tutaj, jest...
3: To jest stoisko, pod którym można tam zgadywać na przykład ile jest mule w słoiku, zgadywać proste pytania. To dostaje się na naklejki, jak słyszałem od kolegi, 3 naklejki to jest nagroda.
4: Dobra, a skąd jesteście?
2: Z Żeroma. Myślę, że jest to fajne. Fajnie, żeby właśnie uniwersytet pokazywał, zachęcał osoby do tego, żeby tutaj iść, żeby gdzieś się zapoznać, zobaczyć. No to

0: sesją biznesową, a sesją wizerunkową. No i wykonujemy zdjęcia tak dla młodzieży.
1: Bardzo fajna sprawa, taka sesja biznesowa. Coś nowego na uczelni. Mamy dzisiaj Progress Day, więc dzięki temu tam możemy jakieś kontakty nawiązać fajne. A to jest takie tutaj uzupełnienie do takiej całości.
2: Okej, czego się nauczyłeś?
1: Jak się ustawiać do takich ładnych, profesjonalnych zdjęć biznesowych, jakie pozycje przyjmować oraz jak ustawiać jakąś taką gestykulację, żeby to ładnie wyglądało. Jakieś ładne ułożenie, przykładowo rąk, podtrzymanie podbródka, trzymanie się za zegarek.
2: W czym właśnie braliście udział?
3: W warsztatach na temat...
4: Kształtowania swojej kariery po studiach.
2: Okej, co o nim myślicie? Co wam się podobało, co wam się nie podobało?
3: Myślę, że bardzo fajny wykład. Generalnie tutaj państwo nam opowiadali o swojej karierze po tym, jak skończyli studia tutaj właśnie u nas na uniwersytecie. Myślę, że to było bardzo inspirujące, że czasem tutaj ludzie, którzy studiują, zastanawiają się, jak to będzie w przyszłości wyglądać, a tutaj mamy właśnie dwie osoby, które tutaj skończyły studia, mówią o swojej karierze, naprawdę bardzo fajnie się tego słuchało, było to bardzo motywujące, inspirujące.
4: Jestem tego samego zdania co koleżanka. Uważam, że ludzie często tutaj przychodzą studiować i potem nie do końca mają pomysł i właśnie takie wykłady pomagają obrać jakiś kierunek i zmotywować do tego, żeby po prostu dalej się rozwijać i tworzyć tą swoją własną ścieżkę kariery.
5: No ja osobiście planuję studiować i uczyć się dalej w kierunku logistyki i tam chciałbym w przyszłości pracować.
3: Ja miałam takie same myśli, ale tutaj właśnie nam państwo opowiadali o tym, jak oni poszli w stronę marketingu. I mimo, że ja nie widziałam się w tym kierunku, to jednak to tutaj mnie tak troszeczkę zainspirowało i teraz mam trochę zagwozdkę, jak to dalej będzie.
6: Roman Gołębiowski, prowadzę w tej chwili działalność pod marką Go Hotel. Roman Gołębiowski. Dzisiejszy wykład dotyczył, żeby przekazać studentom i opowiedzieć, jak może wyglądać ścieżka zawodowa po skończeniu studiów. Że studia dają wiele możliwości na różnych aspektach i w różnych branżach, że studia to jest dopiero początek, żeby się dobrze przygotować do tego, co później w życiu chcemy robić. A najlepiej robić to, co nam się będzie podobało, bo codziennie z rana do pracy trzeba wstawać.
2: Okej, tutaj padły słowa, warto być sobą. Co one oznaczają?
6: Czyli dbać o te swoje wartości. Jak ktoś będzie nas namawiał do tego, że zrób to czy tamto, tak? A to nie będzie zgodne z moimi przekonaniami, to nie będzie zgodne z moją wizją współpracy z koleżeństwem, współpracy z klientem, to robić tak, jak to jest moją wizją. Czyli mówiąc krótko, słuchać własnego głosu. Na szkoleniach, na różnego typu treningach wiele wiedzy się przekazuje. Ale najważniejsze jest, żeby wybrać to, co jest dla mnie dobre, co jest dobre w mojej pracy i tak, żeby to nie kłóciło się z moim usposobieniem, z moim charakterem.
7: Aneta Salus, dyrektor hotelu Piastowskiej 26 w Jeleniej Górze. Wykład dotyczył kontynuacji kariery po studiach. Opowiadaliśmy tutaj swoją historię, każdy z nas, jako że należymy do takiego stowarzyszenia, zrzeszenia Kariera Bez Granic, wspieramy bardzo mocno absolwentów i studentów tej uczelni.
2: Pani mówiła o odwadze.
7: Tak naprawdę niewiele osób decyduje się na podjęcie własnej działalności gospodarczej i pracy na własny rachunek. Tutaj na przykładzie grupy również po pytaniu, ile osób chciałoby podjąć tą działalność, zgłosiła się jedna osoba. Jakby trzeba mieć faktycznie takie kompetencje, umiejętności i wiedzę, ale też jakby skłonność do podejmowania ryzyka, aby zacząć działać. I tutaj to była taka zachęta z naszej strony, że warto mieć marzenia, ryzykować i je spełniać.
8: I reprezentujemy tutaj sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jeleniej Górze.
2: Po co tu jesteście?
8: Jesteśmy tutaj, by zaprezentować się, żeby zwrócić uwagę ludziom na WOŚP, bo jednak jak się okazuje, WOŚP działa przez cały rok. To nie jest tylko ten jeden dzień w roku, który wszyscy kojarzą z WOŚP-em, jaki jest finał, który w przyszłym roku swoją drogą będzie 28 stycznia. Też żeby zwrócić uwagę na to, że pomagać można przez cały rok, jesteśmy tutaj i zwracam na siebie uwagę.
2: Powiedzcie mi, co myślicie o tym wydarzeniu?
9: A bardzo fajnie jest tutaj, można się dowiedzieć wiele rzeczy. No na jakieś studia iść, tutaj jakieś rzeczy, sztaby są jakieś. Dopiero przyszliśmy w sumie na dobrą sprawę, więc jeszcze nic tak nie rozglądaliśmy dobrze.
10: Szczerze mówiąc, to mógłbym powiedzieć, że byliśmy tu z myślą, żeby przyjść na jeden wykład, a się okazuje, że to całe takie wielkie wydarzenie jest. Można poznać dużo ludzi, poznać nowe tutaj rzeczy, że tak powiem, i bardzo fajnie.
11: Przypominamy, hasłem Dnia Otwartego była edukacja, praca, rozwój. Na auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze czy salach wykładowych było naprawdę gwarnie. Dzień otwarty przyciągał dużo odwiedzających. Ja się z państwem żegnam i zapraszam na kolejne magazyny. Maciej Rylkiewicz. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak